Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Dwuletnie dziecko zginęło w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Miało utonąć w oczku wodnym. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną ebolem.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski zaprasza na pierwszy dziś czwartkowy raport. Tragedia w jednym ze żłobków w

0: warszawskich Ząbkach. Od tego zaczynamy. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
1: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
0: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło.
2: To jest raport.
0: Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Pałacu Zamkowego przed Sejm. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
3: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
4: Nie da na wsi.
5: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
3: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w Pradze przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Branża turystyczna w Bieszczadach boi się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek, ale też na przykład popularnego kurortu nad Soliną, czyli Polańczyka. Właściciele pensjonatów czy pokoi na wynajem są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać tego regionu. Nasz reporter pytał na miejscu tych, którzy przyjechali, o ewentualne obawy.
7: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
8: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
9: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
10: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
9: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
10: No misia.
9: A, misiu by mnie przytulił.
0: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
11: Pogoda.
12: Sprawdzaj mi tam szybciutko Ateny. Szybciutko. Wojtek, sprawdzaj. Ateny.
13: Ateny,
12: wpisujesz,
13: miasto
12: tak?
13: W Grecji.
12: Miasto
13: czekaj, co ci jeszcze sprawdzić? Tak,
12: będzie padać.
14: Piątek,
12: będzie...
14: deszcz, sobota, deszcz. No, w niedzielę niestety rozpogodzenia. W poniedziałek 27 stopni.
13: Łyżwy zamierzcie.
12: Okej, czyli 8. Jednak się opalimy, tak? Tak, trochę kalosze, trochę kostium kąpielowy.
14: Tak jest, ale dobra. Proszę państwa, w Polsce też ta pogoda będzie już coraz bardziej wakacyjna. Jeżeli państwo dzisiaj poszukujecie temperatur dodatnich, takich, które sprawiają, że wychodzimy w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, no to właściwie w całym kraju. Od 16 w Koszalinie, 18 w Gdańsku, 20 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, ale w okolicach Olsztyna, szczególnie w tym rejonie, możliwe w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu, a nawet burze.
13: W Bydgoszczu się mówi.
15: Sześć. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
13: Co trzeba chronić?
14: A byłeś w dupie czy w dupu? Co trzeba chronić?
12: Powiem ci tak, ja jednak mam taki plan, żeby chronić Wojtka.
14: Ja nigdy nie byłem w dupu.
12: Wojtek, bo...
14: No właśnie.
12: Wiesz, jakby, no kto to wymyśli? I Michała też, a ci
0: trzeba chronić słuchaczy przed wami. Taką mam koncepcję.
14: To od 9.
12: No to tak.

0: Daleka droga do domu i koma Westrock, 11 minut po godzinie 6. Drodzy Państwo, mamy czwartek dla Aśki, to ostatni dzień pracy w tym tygodniu.
1: Bardzo mi się podoba ta koncepcja, my jutro zmykamy do Aten i w związku z tym ja uważam, że w kwestii tego, co trzeba chronić i kogo trzeba chronić, ja uważam, że trzeba chronić mnie zdecydowanie, bo ja już nie mam gwarancji. Trzeba chronić.
2: Co to znaczy, że nie masz gwarancji?
1: Już nie ma gwarancji, bo w pewnym wieku już po prostu się nie ma gwarancji, więc już nie możesz mnie oddać na gwarancji, wymienić, nie wiem, reklamować, nie ma. Trzeba po prostu chronić to, co jest.
2: Dlatego słuchacze też nie mają gwarancji, że to będzie dobry i udany
1: wyjazd. Nie. Znaczy w ogóle słuchacze nie mają gwarancji, czy my jakoś dobrniemy z godnością do 9:00.
0: Drodzy Państwo, my jakoś będziemy starali się dobrnąć wyjazd faktycznie już jutro. Jest piątek, tak? Rano. Wyratujemy tak? Z naszymi słuchaczami do Aten na dobry koncert i fajny tak naprawdę City Break.
1: Będzie naprawdę wspaniale. Ja już się nie mogę doczekać Iron Maiden i będzie naprawdę będzie fantastycznie i będę uczyć naszych słuchaczy z Orby.
0: Dzisiaj o czym porozmawiamy?
2: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy m.in. Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać o rzeczach, sytuacjach, osobach, które należy chronić.
0: Tak, bo oczywiście o terenach zielonych nie tylko pewnie rozmawiać też będziemy, ale także pomyślcie sobie Państwo nieco inaczej. Co trzeba jeszcze chronić?
2: Nie, na przykład ostatni kawałek pizzy, który zostaje na stole. Chronimy, żeby nikt go nam nie zabrał.
0: Dobrze mówisz, nie?
1: Oczywiście, w ogóle żywność trzeba chronić. Ja mam takiego znajomego, któremu jak chciałam wyjadać z talerza, to zawsze mówił, mało mam. I chronił swoją żywność. No?
0: Ja ogródek mój chronię przed kotami, bo zrobiły sobie w nim ubikacje, a jeszcze z drzewek zrobiły sobie drapaki.
1: No co ty, ale to są koty sąsiadów?
0: Nie wiem, czyje to są koty, ale wyglądają na zadbane. Ale chronię ogródek przed nimi. Mam takie coś
1: ale
0: do pryskania na koty.
1: Im?
0: No takie mam do pryskania na koty i na psy.
1: I czym je pryskasz?
0: Takim pryskaczem. No.
1: Poczekaj.
2: Poproszę, pryskasz do pryskania na koty.
1: Dobry, ale ty wchodzisz do sklepu i mówisz, pryskacz na koty, poproszę.
0: Tak. Ja ci wytłumaczę za chwilkę, drodzy Państwo, co trzeba chronić.
3: Proszę pana, chrońmy puszczę. Nie wycinać drzew. Prosta rzecz. Proszę pana, można wyciąć las, będzie praca, ludzie będą zadowoleni, będą pieniądze, tylko lasu nie będzie.
4: Oczom ich ukazał się las krzyży.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
2: Chronimy puszczę. To tak jak z tym kotem, albo go wpuszczę, albo nie wpuszczę.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: dajmy mu jeszcze, yeah! Po prostu absolutnie. Słuchajcie, ponieważ ja wiem, że to jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i w związku z tym pytamy, co trzeba chronić, więc te trochę pójdę na kontrę i ja jednak śmiem twierdzić, że w tych czasach również należy chronić silniki V8, bo bardzo szybko odchodzą i on ich zaraz nie będzie i taki będzie tego finał. W związku z tym, jeśli macie samochody z silnikami V8, to dbajcie o nie, żeby nie umarły.
1: A planeta Ziemia, a jej dobro, a silniki elektryczne, a te wielkie paliwożarne na śmietnik, to nie tak?
0: To porozmawiajmy o sztucznej inteligencji, która w tej chwili najbardziej zatruwa środowisko naturalne, więc jak wyeliminujemy sztuczną inteligencję i krowy, które prukają, to wtedy silniki V8 będą
2: Aśka,
0: miały rację bytu.
2: Jak krowy, gdzie? A potem pyszny taki
0: nie
2: do zjedzenia?
0: Pycha, ale no. To niech on będzie z normalnych takich wiejskich hodowli, niech on kosztuje, że tak powiem, pierdylion luidorów i to wtedy będzie zupełnie okej. Okay. Raz na jakiś czas tego tak... Wtedy pycha i super, ale te, wiesz, te wielkie hodowle przemysłowe to jest jakaś katastrofa i one tam te prukają strasznie, te krowy.
3: Słuchajcie, się zatrzymałem na pierwszym zdaniu. Jak one odchodzą? Przecież to samochody, one odjeżdżają.
2: Drodzy Państwo, co trzeba chronić?
4: Chrońmy mądrych ludzi, ludzi myślących trochę inaczej. Nie idźmy nigdy za tłumem. Pozdrawiam.
0: Mądrych ludzi, a to nie my.
2: Nie uświadczysz tu mnie.
5: 6 na 9.

0: proszę Państwa, jest poranek, ale wieczorami w Westerok dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy. Na przykład wczoraj w Człowieku z Metalu odbywały się niespodziewane urodziny Krzyśka Sokołowskiego. Byli goście, było konfetti, było później dużo sprzątania, był tort. W ogóle na Instagramie możecie to zobaczyć. A dziś z kolei pełna kulturka. Dziś wieczorem łączymy dwa światy. Będzie połączenie świata jazzu z rock'n'rollem i z pięknymi historiami.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji. Mm-hmm.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak. Zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych, a także na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, podaje dziś Rzeczpospolita. Rozpoczęło się szacowanie szkód w uprawach sadowniczych w kraju. W pierwszej kolejności komisje oceniają stan plantacji truskawek. Straty spowodowane są przez tegoroczne przymrozki i są znaczące.
3: To jest raport.
4: Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu niedaleko Piazza Navona. Za taką kwotę można kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach stolicy Włoch.
3: SK Rock Sport.
4: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki klub miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mety Cash. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkosztemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6 na 9.

0: To był Hej i to był Bezruch. Za nami na antenie jest Kirok. Drodzy Państwo, teraz zrobimy Was w balona. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, bo my tu jesteśmy na bieżąco i sprawdzamy, co się dzieje w Polsce i na świecie i na przykład w Olsztynie. W szkole podstawowej wylądował, słuchajcie, balon. Spanikowane panie nauczycielki po prostu ogarniały uczniów, no bo ten balon się pojawił tak trochę znienacka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Balon, że tak powiem, osiadł na boisku z grupą turystyczną na pokładzie. Okazało się, że musiał wylądować, bo mu się gaz skończył. Wiatru było jak na lekarstwo i on tam miał gdzieś zupełnie gdzie indziej, ale mu nie wyszło. Jak powiedziała pani dyrektorka szkoły podstawowej nr 12 w Olsztynie, nikt nie ucierpiał, dla uczniów była to wielka atrakcja, ale dla nas najważniejsze jest, że sytuacja została wyjaśniona i nie stanowiła zagrożenia.
2: A ja myślę, że cała ta sytuacja jest jakaś taka strasznie nadmuchana.
3: 6 na 9 SCO. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: I hate everything about you, to bardzo niemiłe jest. Ja mam dokładnie odwrotnie. Panowie, ja was bardzo lubię i uważam, że są takie rzeczy, jeśli o was chodzi, które trzeba chronić. Mm-hmm. No i w związku z tym mamy też w tej sprawie telefony.
1: I hate about everything about you, jeszcze żebym wiedział, o co chodzi w ogóle.
0: No, nienawidzę wszystkiego w tobie. Tak to oni zaśpiewali. To bardzo nieładnie. Ja was lubię i w związku z tym chrońcie się, panowie.
2: Panowie, chrońmy męski krój spodni. Zwykłe, regularne, a nie te rureczki wąziutkie, która część udowa zacina się już w kostce.
1: Wojtek chciał o męskich spodniach opowiedzieć, proszę.
3: Ja nienawidzę kupować spodni i czasami mi się zdarza, że już trzeba, bo tamte są całe podarte i wracam do domu taki dumny, mówię, patrz, i żona ogląda, nie, no fajne, a męskich nie było?
1: Otóż to, takie obciślaczki nosi.
0: Ale poczekaj, naprawdę sobie to jest niezdrowe, Wojtku.
1: Niezdrowe?
0: To nie są zdrowe rzeczy,
1: pewnie,
0: takie obciślaczki.
1: Tak. Każdy urolog ci to powie.
0: No weź sobie, chociaż zrób sobie obciślaczki dresowe, jerseyowe, żeby to były rozciągliwe.
1: No, i odbaniu o klejnoty nasi słuchacze.
4: Zdecydowanie trzeba chronić jaj. Nigdy nie wiesz, kiedy będą ci potrzebne.
5: O jajka trzeba dbać.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Rozumiem, że kolejne wejścia o strojach kolarskich kończę.
1: Ja mam stroje kolarskie mniej obcisłe niż te spodnie jeansowe.
0: Jak twoja pieluszka?

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy, drodzy państwo. Wspólne popołudnie Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Włoskie jedzenie, kłótnia i wycieczka rowerowa. Czyli dokładnie, Agum, nie z tym, że my akurat nie jadamy we włoskich restauracjach, nie jeździmy na rowerze.
2: A chociaż Żaneta Rosińska u ciebie jest?
3: Jest. U mnie z kolei gwiazdy hasają na konferencji Pytania na śniadanie. Woźniak stara pokazała koronkę Stanika, Lewandowska rozdaje uśmiechy. I ja się pytam, co to znaczy, że one tam hasają na tej konferencji. Grają w klasę, grają w gumę? Jak to się hasa na konferencji?
2: Nie wiem, trzeba pójść zobaczyć. U mnie Olga Tokarczuk dostała Nobla w dziedzinie fizyki, a może w dziedzinie sportu. Sprawdź, czy pokonasz bohaterów hotelu Paradise w teście wiedzy, bo tam takie pytania im zadają. Olga Tokarczuk. To ta, co tokarkę do metalu wymyśliła?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
7: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Foo Fighters.

0: Wczoraj po południu w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Najnowsze ustalenie już za chwilę od naszego reportera. W polskim kościele ruszyła inicjatywa parafialne grupy obrony cywilnej.
1: SK Rock. Raport.
0: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, co wiadomo na ten moment?
2: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi młodszy aspirant

0: Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
1: To jest raport.
2: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i z prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
3: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
4: Polak-Węgier, dwa bratanki.
3: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
5: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
3: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
2: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich już nie robią. Przekonują naszego reportera mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których te drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Tylko wczoraj wieczorem niedźwiedzie brunatne zauważono w co najmniej 3 miejscach, w tym w obleganym przez turystów Polańczyku nad Soliną. Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
6: Przepisy prawa obowiązują aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
2: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji. Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy wobec niedźwiedzi.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Sama modlitwa o lepszy obrót spraw już nie wystarczy. W polskim kościele ruszyła właśnie inicjatywa Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, którzy angażują się w grupach zadaniowych, ale nie bojowych, na przykład zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poinformował wprost, że podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma swój konkretny plan działania na wypadek wszelkich sytuacji kryzysowych.
7: Pogoda.
8: No, niektórzy modlą się o deszcz, proszę państwa, bo trochę padało, ale generalnie teraz czekają nas kolejne dni... Z suszą nawet gdzieniegdzie,
9: no
8: tak
9: właśnie,
8: chyba
9: bez,
8: można powiedzieć.
9: Bezdeszczowo się zrobiło znowu, tak. To strasznie jest smutne. Ja to widzę po tym, ile laci wody muszę do kwiatków na balkonie.
8: No a woda nie jest nam dana na zawsze, tak? Przynajmniej tak mówią.
10: Ale jestem zaskoczony, że w ogóle nie odnieśliście się do ostatniej ciekawostki pana Michała o grupach bojowych. No przepraszam, że powiem bojowe, ale jednak parafialnych. Mhm.
8: No nic ale w ogóle, zero. Co mieliśmy?
10: Ja pamiętam tylko, że pan Cejrowski kiedyś opowiadał, że on nosi przy sobie 2 różańce. Jeden taki, na którym się modli, a drugi to jest właśnie różaniec bojowy, gdzie te koraliki są takie dość porządne. Jak on to owinie wokół ręki, to może tym naprawdę nieźle przywalić.
9: Naprawdę?
10: Tak mówił.
9: Co ty mówisz?
10: Tak
9: ja
10: mówił.
9: Nie wiedziałam, że można różańcem komuś
10: różaniec
9: przyłożyć.
10: Bojowy.
9: Ja cię kręcę.
10: Takie no, rzeczy.
9: Bardzo. To bardzo niebezpieczne jest.
10: To co, po pogodzie już?
9: Tak.
10: Lecimy.
11: Na 9. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9.
10: Ja zaczynam podejrzewać, że pan Michał miał rację godzinę temu, mówiąc, że trzeba chronić słuchaczy przed nami.
9: Oj, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że ostatnio teraz przez ostatnie 15 minut daliśmy sobie łacha z Wojtka, który powiedział, że nosi bluzki.
8: Różańce mi!
10: Co w raportach?
2: Nie, już nic nie powiem.
10: Wśród
2: nie.
10: morskich plastikowych śmieci najwięcej jest opakowań. No, przeczytaj to, co sobie przygotowałeś.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A pół Lady Punku było wczoraj w studiu Eski Rock, prawda?
1: O, było, było, to prawda, rzeczywiście było. Możecie Państwo sobie to jeszcze zobaczyć na Instagramie. Na relacjach u Dawida był, proszę bardzo, pan Panasewicz.
2: Tak jest, pan Panasewicz, który reprezentował zespół Lady Punk, który będzie występował m.in. na festiwalu Rockowizna tego lata. Tam wszędzie będzie obecna Eska Rock.
0: Drodzy Państwo, a my dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co trzeba chronić. I tak naprawdę godzinę temu tutaj pojawiła się taka dyskusja a propos silników V8. Pamiętasz, Joanno Droga?
1: Tak, pojawiła się. To prawda, że ja jednak twierdzę, że trzeba chronić silniki V8, bo one przejdą przepięknie do historii któregoś pięknego dnia i myślę, że to będzie wielka radość dla różnych ludzi, żeby tak trochę się otwierasz taką starą stodołę, a ty myślisz sobie, o kurczę, a pod machą tam gdzieś V8 w jakimś sprzęcie, super.
0: Ja otworzę za moment puszkę Pandory, albo Pandora, jak mówili w filmie Seks Misja, bo nasi słuchacze twierdzą, że trzeba chronić planetę Ziemię, między innymi kupując elektryki.
3: Musimy inwestować w coś, co będzie chroniło naszą planetę, a samochody elektryczne na to wpływają, więc jak najbardziej, jeśli to by skłaniało ludzi do kupowania tych samochodów, to oczywiście, że tak.
0: No i proszę odnieść.
1: Ależ bardzo proszę, tak długo jak będziemy podłączać te samochody elektryczne do prądu, które będziemy kotłować z węgla, to myślę, że nic z tego nie będzie. Póki nie mamy energii odnawialnej wszyscy na chacie, to ja jestem jednak sceptyczna.
2: Ja rozwiązałem problem, nie stać mnie na jedno, ani drugie, więc...
0: Energia odnawialna na chacie. O, ze strozę.
4: Poranne 6 na 9. W SCRO. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
1: Uff, jak to dobrze, że dobrze rokuje. Evanescence zawsze dobrze rokuje i Who Will You Follow?
2: A ty specjalnie z tymi samochodami tak podpuszczasz,
1: no jak,
2: Alkę,
1: no przecież,
2: co?
1: A co? Nie podpuścisz mnie tak łatwo, stary. Nie podpuścisz mnie w tej kwestii tak łatwo. Próbuj.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Mamo, no ja ostatnio stwierdziłam, że kiedyś się mówiło chleba i igrzysk, a ja teraz mam właściwie dwa życzenia. Snu i pieniędzy.
1: Tam pieniędzy. Po co ci pieniądze? Zobacz, na przykład do Aten. Ja jakbym chciał polecieć na wakacje, to muszę za to zapłacić, a ty rachu ciachu.
2: No
1: i
2: jeszcze je za to zapłacę.
1: To tuż to.
0: Słuchajcie, no, ale będziecie mieli używanie jutro po prostu.
1: Tam dzisiaj już będziemy mieli.
0: Już dzisiaj będziecie mieli.
2: Już od miesiąca mamy. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co trzeba chronić. Wiadomo, że trzeba chronić słuchaczy przed ziętarą, ale trzeba też chronić samą ziętarę przed ośmieszeniem, dlatego mamy dla ciebie lekcję języka greckiego, koleżanko.
0: No. Okej, okay. Bardzo proszę.
1: Zadam pytanie, tylko czy ty już wiesz, jacy słuchacze z nami lecą, jak mają na imię? Tak? Znasz imiona?
0: No to podpowiadamy,
1: że to nie jest tak, że jak słuchacz ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie!
0: A nie będzie Ziętaranos? Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros
2: to grecka wyspa.
1: To się skup, uwaga! No.
3: Uważaj na wymowę tych trzech greckich imion. Jeśli zmienisz w nich akcent, uzyskasz słowa o zupełnie innym znaczeniu. Pierwsze, Athena, to Atena. Natomiast Athena to są Ateny, stolica Grecji. Drugie, Stavros to męskie imię, które nie ma odpowiednika w języku polskim, pochodzi od rzeczownika Stavros, czyli krzyż. I trzecie, Christos to odpowiednik Krzysztofa, natomiast Christos to Chrystus, Jezus Chrystus.
0: Chrystos, Chrystos, co wyście mnie tu zrobili?
1: Powtórz.
2: A Chrystos z tobą będzie jechał.
1: No właśnie, a Stavros to właściciel stawu rybnego.
4: 6 na 9.

0: ten czas, ta pora i to miejsce. Na raport oczywiście i Michała Poklękowskiego.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wielu lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i też łódzkim. Tam prognozowane są silne opady deszczu, miejscami gradu i mocny wiatr. Chcę wrócić na Białoruś do swoich ludzi, powiedział Andrzej Poczobut o swoim zamiarze powrotu na Białoruś, gdzie spędził ponad 5 lat za kratkami jako więzień polityczny. Dodał, że gdyby wyjechał w 2021 roku, to byłby zdrowszy, grubszy i bardziej uśmiechnięty. Tymczasem niektórzy komentatorzy i eksperci przyznają wprost, że samowolny powrót Poczobuta na Białoruś byłby dużym dyskomfortem, między innymi dla polskich służb i władz, które były mocno zaangażowane w jego uwolnienie.
1: To jest raport.
2: Nakrętki, pokrywki, butelki i opakowania żywności są najczęściej występującymi w morzach rodzajami plastikowych odpadów. To wynik analizy śmieci znalezionych na tysiącach plaż, opublikowanej w piśmie One Earth.
1: Sport.
2: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy w finale rozgrywek w Stambule. Angielski zespół z Matty Cashem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. Porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu. A za nami ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki. Przyznano nagrody. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król. Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warte Zawiercie.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: Co trzeba chronić, o tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Jeżeli pamiętacie wielkiego ptaka z ulicy Sezamkowej, to Asia wam o nim opowie.
1: Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Ogromny nielot moa, najwyższy ptak, jaki istniał na Ziemi, o wysokości, uwaga, ponad 3,5 metra, stał się kolejnym celem genetycznej firmy Colossal Biosciences ze Stanów Zjednoczonych i jego odtworzenie ma przywrócić Nowej Zelandii jej dawny symbol, czyli, uwaga, szczytowe zwierzę dawnego ekosystemu. Bardzo ładnie to brzmi, szczytowe. Rozumiem, że na samym szczycie tegoż ekosystemu był ten wielki ptak. Ogłosili właśnie krok milowy. Mają jaja, z których wylęgną się te właśnie wielkie ptaki moa.
2: Jezu, ale taki ptak 3,5 metra?
0: To trzeba mieć jaja.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Cześć, ukochany. Proszę Państwa, mam wrażenie, że tego kawałka na naszej antenie nie było bardzo, bardzo dawno. Skid Row, 18 and Life, bardzo poważny kawałek, jakby treść utworu jest rzeczywiście przejmująca, ale uwielbiam to, uwielbiam tak. Tę historię.
1: Wygrzebaliśmy, to nawet nie była kopalnia odkrywkowa, tylko właściwie jakaś głębinowa, tam gdzie jest węgiel kamienny, bardzo głęboko kopaliśmy i stamtąd.
0: To z tych prehistorycznych ruin w Atenach.
2: Właśnie tak. Ale naprawdę grubo jedziecie. Ja powtórzę jeszcze raz po Wojtku. Boziu, kochany, co trzeba chronić? Trzeba chronić zdecydowanie, ja już mówiłam o tym wcześniej, że trzeba chronić dobrą żywność i w ogóle jak człowiek ma żywność, to ja na przykład niekoniecznie, żeby się tak dzielić od razu, ale są takie miejsca w ogóle, gdzieś tę żywność się wydaje, które też trzeba chronić.
3: Co trzeba chronić? Trzeba chronić tanie jadłodajnie z polskim jedzeniem, bo Bary Mleczne to nasze dziedzictwo kulturowe.
1: No i teraz oddajemy antenę Asi, proszę.
2: Dajcie, połagam was i leniwe, i proszę bardzo, i ruskie, i kotlet mielony, oczywiście z marchewką i z groszkiem i z puree, i do tego wszystkiego jeszcze kompot i te wspaniałe hasła pod tytułem wstrzymać leniwe, klient się waha, albo kto zamawiał jeden kakao?
1: Kto zamawiał ruskie? Nikt, same przyszły.
0: Musiałem spuentować, ja tylko chciałem nadmienić, żeby już nie było tak wesoło, że tanio to było może 10 lat temu.
1: To prawda, to prawda.
0: To też się pozmieniało.
1: Ale zobacz, jak ja byłem dzieckiem, bo ja już dawno nie chodziłem do Barów Mlecznych, ale faktycznie kiedyś jak mama wyjeżdżała gdzieś, delegacje służbowe, no to tata gdzie nas zabierał na jedzenie? Do Baru Mlecznego, bo przecież sam
2: no
1: nic nie zrobi.
2: No bardzo dobrze.
1: Wiesz, jak byłem takim małym chłopczykiem, zastanawiałem się, czemu to jest Bar Mleczny, jak tam dają kotlety mielone i schabowe, ty. Co za bezsens, nie?
2: Bo miałeś mleko pod nosem.
4: Pire ze smalcem.
5: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
4: Dobrze, niech będą. 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Znowu jest robota, słuchajcie. KIZO poszukuje statystów do teledysku. Oferta wyjątkowo korzystna. Nie dość, że za darmo, to trzeba jeszcze przyjechać swoim autem. Się pytam o frytki, to on chociaż postawi jakieś?
2: Niekoniecznie. Halle Berry, drodzy państwo, psioczy na mężczyzn i oświadcza, że większość kobiet udaje orgazm. Po cichu czekają, aż to się wreszcie skończy. My też udajemy.
3: Czekam na to, co się wydarzy w Messengerze po tej twojej reakcji. Proszę państwa, z przerażeniem...
1: Myślisz, przepraszam, że musi wydarzyć teraz w Messengerze?
3: Tak.
1: Och. Nie wiem, co musi się
0: wydarzyć. Do widzenia! Jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
4: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: dzisiaj braliście? Co daliście Kądziowi?
1: Znaczy, ja od razu się przyznam, ja na przykład przyjęłam piernik zielonogórski.

0: Kurski, ale podzieliłam się z Wojtkiem, Kondzio nie brał.
1: No ja na swoją obronę powiem, że zupełnie niespodziewanie, ale wczoraj wziąłem udział w niespodziankowych urodzinach Krzyśka Sokołowskiego, które odbywały się tutaj w tym studiu i tam się działy rzeczy niestworzone. Dali mi kawałek tortu.
0: A, dobra, to
1: ale co w nim w środku było?
0: No, nie wiem, ale co Kondzio brał, to ja nie wiem, fakt, że sprawa poszła w stronę mrówkojada. No i urwanych orgazmów, bardzo wielu rzeczy.
2: Ten język mrówkojada to tu pasuje bardzo do tych udawanych orgazmów przez kobiety. No i jak nic, no 6 na 9.
1: Zupełnie nie wiem, o co pan powiedział.
0: Ja zupełnie.
1: To może tutaj.
0: Zupełnie.
3: Cześć. Tak słyszę mrówkojadzica, no to tak niezbyt sympatycznie, aby na przykład mówić mrówkojadzia, taka mrówkojadwiga na przykład, to było już tak fajnie, takie nazwa dla właśnie mrówkojadzi.
4: Moja babcia miała na imię Jadzia.
1: A mężczyzna mrówkojan.
4: Otóż to, drodzy państwo, my dzisiaj o czym rozmawiamy tak naprawdę?
0: Czekaj, pogubiłam się.
4: O tym, co trzeba chronić.
0: Mrówkojadzica trzeba chronić, a Jadzie.
4: Język to jest to, co chronić powinniśmy, język to jest tożsamość narodowa, prawda?
0: Tożsamość jest. Narodowa. No.
4: Jaśka jedzie do Grecji. Dzisiaj uczymy ją greckich wyrazów. Uwaga.
5: Okay. Bielizna. Eszorucha.
4: Jeszcze raz. Bielizna.
5: Bielizna. Eszorucha.
1: Eska co?
4: Co robi Eska?
5: Bielizna. Eszorucha.
6: Poranne 6 na 9. W Esce Rock.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
4: Oj, miało być lepiej, ale już nie będzie.
0: No to jeszcze szamość. Nickelback, Bones for the Crows, proszę bardzo.
1: Słuchajcie, że to nie jest tak, że w czwartki u nas zwalniają z pracy?
4: Ale dopiero pod koniec miesiąca, to za tydzień już.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Muzyk Metalliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
1: No właśnie, bo ty, Wojtek, mówiłeś, że teraz w barach mlecznych jest drogo. To posłuchaj tego. 90 tysięcy osób przyszło na koncert Metalliki w Chorzowie, to fantastyczne, ale ceny jedzenia to po prostu powiem wam, że złapałam się za głowę, jak poczytałam, co tam się wyrabia. Pajda chleba ze smalcem 30 zela, kubeczek frytek 45 zł. Jakby ci przyszło do głowy na przykład gdzieś szaszłyk, to bez 80 zł to po prostu nie podchodź. W sumie najtaniej wyszły takie zwykłe hot dogi typu kawałek bułki z kawałkiem parówki, to wtedy 15 zł, ale już taka bardziej urozmaicona opcja to 20 zł. A za hot doga na bogato z kiełbasą trzeba było zapłacić 5 dych.
2: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets. 6 na 9.

0: Proszę Państwa, 8:31 na zegarach. Przed nami Michał Poklękowski w raporcie SK Rok.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Senat nie zgodził się na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. IMGW ostrzega i wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wielu lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i też łódzkim. Właśnie tam prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad i mocny wiatr.
1: To jest raport.
2: Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, ogłosiła międzynarodowy alert w związku z nową epidemią wirusa Ebola. Europejskie szpitale, w tym placówki w Berlinie i Pradze, postawiono w stan podwyższonej gotowości.
1: SK Rok. Sport.
2: Szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych. Firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego. Maja Chwalińska o krok od Rolanda Garrosa. Do awansu do wielkości domowego turnieju zostało jej jeszcze jedno spotkanie. Rozegra je o 11, a jej rywalką będzie Holenderka Susan Lammens.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Nie wiem, jak bardzo... No, dawaj, ciekawe.
1: Nie, przepraszam bardzo, bo to rzeczywiście Little Too High, ja chciałam jeszcze tego Mrówkojada wrócić. Ciekawe, czy on tak mówi, jak z tym językiem tam operuje, co ma bardzo długi, nie? Mówi,
0: jak
1: nie,
0: operuje...
1: to jest za trochę za wysoko.
0: Słuchaj, ty nie wiesz, ale jak operuje się językiem, to wtedy nie za bardzo można mówić. Drodzy Państwo, wracamy sobie do naszego tematu dzisiaj przewodniego, czyli rozmawiamy z Państwem o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy.
2: Bo dzisiaj mamy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, więc pytamy o to, co trzeba chronić, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Herbaty, Dzień Odnawiania Znajomości, więc można ze znajomym spotkać się na herbatę i mamy też Dzień Kadeta, oczywiście Opla.
1: Oczywiście.
2: Proszę, jeszcze taki żart?
0: Wszystkie te święta mamy, brawo.
1: Ja nie lubię herbaty, słuchajcie, to jest niebywałe. Ja jestem jednak ewidentnie kawoszem i z tą herbatą to się nie przyjaźni.
0: Dobra, drodzy Państwo, my Aśkę będziemy, ponieważ ona ostatni dzień dzisiaj z nami. Mhm. Nie, że na zawsze, nie, że na stałe, prawda?
1: Chociaż w ogóle dzięki, chłopaki.
0: No, to Państwo będą Cię denerwowali, bo my o tych elektrykach dzisiaj, które, no właśnie, co trzeba chronić, o to pytamy. Elektryki dzisiaj przewijają się po raz kolejny w naszej dyskusji.
3: No dobra, jak już rozmawiamy o tych elektrykach i ich ekologiczności, to ja bym się jeszcze dobrze zastanowiła nad bateriami, z czego są produkowane, jak są utylizowane.
1: No, no, no, właśnie. I potem się okaże, że to V8 to jednak miało sens.
0: Także to było bardzo oszczędne, fajne,
1: oczywiście,
0: wcale nie kopcące auto, prawda?
1: Boże, to jest kopcące silnik. Po prostu, jak taki, gadasz jak taki stary dziedyga.
2: A to nie jest tak, że to w tych bateriach to siedzi ten królik taki szybko biegający?
0: Dokładnie właśnie ten.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: sumie to Ozzy Osbourne nas tak trochę Crazy Train. My jesteśmy taki dzisiaj kompletnie zwariowany pociąg. Nie wiadomo w ogóle o czym, i o mrówkojadzie, jadzi, o tym, co trzeba chronić, i o V8-kach, i o elektrykach. Wszystko dzisiaj było.
1: Trzy wagony, każdy jedzie w inną stronę, ale dzisiaj razem z Państwem podążamy w kierunku tych elektryków chyba właśnie.
2: Zmienimy środowisko, elektryki to zły wybór. Trzeba przejść na samochody z Flintstonów, to jedyna szansa dla nas.
1: Słuchajcie, miałem kiedyś 21-letniego Fiata Uno.
3: Nie wypadła ci stopa.
1: No powoli podłoga zaczynała przypominać ten auto z Flintstonów.
0: No ale to jak fitness od razu.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj ponieważ temat tematem, ale parę różnych wątków udało nam się poruszyć. Państwu również.
4: Ja chciałem tak anonimowo, bo w moich okolicach jest taki baner przy rondzie. Pani ma taki baner. Sprzedam twoją nieruchomość. No i jest zdjęcie. Ja chciałem tak anonimowo pani zapytać, dlaczego ona chce sprzedawać moją nieruchomość?
0: Tak na siłę?
3: To pani, jakieś pomysły.
0: Nie sprzedaje pan nieruchomości, bo pan nie będzie miał gdzie mieszkać.
3: No to prawda. I teraz, no? Drodzy Państwo, przechodzimy do wątku absolutnie najważniejszego, bo jak mówiliśmy, wątków zawsze dużo. Aśka już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje. Ostatnim jej pomysłem są saganaki.
0: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I on jest na gorąco, jest pieczony i jest w panierce. Ale będę też jeść na zimno grawierę, na pewno to też jest ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
1: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdzie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Tak właśnie będziemy kochać Cię, kiedy tutaj z nami Ciebie nie będzie.
1: Na bank! Po prostu uważaj, bo Ci uwierzę. Będziecie sobie drzeć łacha przez cały piątek i przez cały poniedziałek. Będą mnie uszy piekły i trudno, bo będę siedzieć sobie tam na słoneczku i jeść moje saganaki. Mhm. Ale przywiozę Wam coś ładnego, nie martwcie się.
2: Mhm. Aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Mhm. Po to, żeby wychodzić z pracy.
0: Otóż to. Dziękujemy Państwu za dzisiaj.
1: No pa, wracamy.
0: Joanna Ziętarska, Wojtek Góralski, Konrad Olszewski. A po grecku do widzenia to jest, zdaje się, antio. Jakoś tak mniej więcej. Także, Asiu,
1: bardzo ładnie.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
2: Ale z Państwem jeszcze zostaje pan Paul Klękowski.
4: Reklama.
3: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Duże utrudnienia w samym centrum Krakowa. Wszystko przez awarię wodociągu przy jubilacie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Najważniejszy wniosek z rozmów z administracją w Białym Domu jest taki, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Oświadczył w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodał, że w najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Tomczyk spotkał się dziś za oceanem z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, Andrew Bakerem.
2: To jest raport.
0: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. W głosowaniu późnym wieczorem Senat nie poparł zarządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wniosek wywołał burzliwą dyskusję. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker argumentował, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro. Do 2030 z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu w wykonaniu przedstawicieli prezydenta. Emocji nie brakowało także w czasie samego głosowania.
3: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
4: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
0: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze duże utrudnienia w centrum Krakowa. Wszystko przez awarię wodociągu. Przy jubilacie woda zaczęła wypływać na jezdnię. Do awarii doszło na Alei Krasińskiego 9 na wysokości przystanku Jubilat, tuż za mostem Dębnickim. Na miejscu od wczoraj pracują służby wodociągów, które zajęły jeden pas ruchu. To oznacza utrudnienia dla kierowców, mówi Anna Maszadro, rzeczniczka krakowskich wodociągów.
5: Podczas uruchamiania wodociągu doszło do kolejnego rozszczelnienia wodociągu i nad tym nasze ekipy techniczne pracują. Awaria jest związana z dość sporym wyciekiem wody, więc na tę chwilę na odcinku przy Jubilacie z ruchu drogowego wyłączony jest buspas.
0: Jak informuje policja, w kierunku Błoń przejezdny jest tylko jeden pas ruchu. Mieszkańcy okolicznych kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Wodociągi podstawiły tam beczkowóz. Prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13.
6: Pogoda.
0: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze. W czasie burz możliwe krótkie ulewy, na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu, w Tatrach może mocniej wiać.
6: Teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: lata 90. to była naprawdę piękna sprawa. Dobrze, że człowiek, który mógł dorastać i słuchać tych rzeczy, takich jak Pocisk Miłości w czasie rzeczywistym, kiedy ukazywały się na singlach. Zespół T-Love w Eszcze Rock, 14 już minut po 9. Pan Jaro, obolały po wczoraj... A dobra, nie będę do tego wracał, zostawię to dla siebie. W każdym razie przyszedłem do pracy odpocząć. Zapraszam do 12.
1: Ten kawałek... Dobrze rokuje.
0: Zaczynamy kultowe historie od kultowego zespołu, ale nowej piosenki The Rolling Stones. In the Stars.

0: Oczywiście, że dorastałem przy dźwiękach raczej ostrzejszych gitar, ale ja, człowiek wychowany na trójce, musiałem też doceniać takie bardziej subtelne dźwięki i zawsze ceniłem także ten zespół Pink Floyd. I kawałek o tytule High Hopes za nami, a teraz będzie gentleman, który jest chyba już artystą kultowym, choć co mnie wyjątkowo cieszy, ciut młodszym ode mnie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No bo gdy człowiek młodszy o 2 lata ode mnie jest kultowym, to może ja już też powoli jestem kultowym. Hehe, żartowałem oczywiście. Pan Adam Wade Gontier to muzyk, który za moment będzie miał urodziny, 48, którego kojarzymy z zespół Three Days Grace, choć miał w nim dość długą przerwę. Odszedł w roku 2013, by powrócić 2 lata temu. W tak zwanym międzyczasie współpracował z innymi artystami, jak z Breaking Benjamin, jak z Art of Dying, czy z zespołem Skillet. A, bym zapomniał, jeszcze przecież była piosenka nagrana z Apokaliptyką. I don't care. Co najlepszego, panie Adamie, na te urodziny. Za chwilę.

0: 9.37 to Blondie i One Way or Another. Jestem namiętnym użytkownikiem czegoś, co nazywa się X, kiedyś Twitter, dzisiaj X, no i tam czytam różnego rodzaju wpisy, bardzo to ciekawa czasem lektura. Dziś rzecznik jednej z sieci telefonii komórkowej pisze o tym, że w maju 96 roku, więc dokładnie 30 lat temu, otworzyły się drzwi do internetu, pojawił się numer 020-21-22. No to się pamięta, jak to kiedyś ten modem miał te charakterystyczne trzaski przy próbie połączenia, no i człowiek łączył się z internetem o prędkości 28 kilobitów na sekundę. No i te krzyki rodziców z dużego pokoju. Rozłącz się z internetem, bo chcę zadzwonić. Piękne czasy.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
3: Alright, this is Kirk from Metallica.
4: Hello, I'm David Gilmour.
5: Hello, I'm Richard Wright.
6: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
7: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

jestem silna. To zespół ONA. A pani Agnieszka ma w weekend urodziny. Okrągłe. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ile ma lat pani Agnieszka? Ile kończy w weekend? Państwo zaraz sobie sami policzą, bo teraz będzie piosenka, która powstała, gdy Agnieszka miała lat 6. W roku 82. No to chyba teraz już wszystko państwu się poukładało w głowie. No w każdym razie zimą tego roku do domu byłego w Szwajcarii przybył jeden z głównych współpracowników angielskiego artysty przy albumie Let's Dance, Nile Rodgers. Celem wizyty było zaprezentowanie piosenek, które miał dla Dawida i napisał koniec końców zrobić. Anglikowi bardzo się spodobało to, co skomponował jego amerykański przyjaciel. No i postanowił kuć żelazo póki gorące i uznał, że natychmiast powinni nagrać kilka utworów w wersjach demo. Rzecz działa się w grudniu. David miał nosa, bo jedna z piosenek o tytule Let's Dance kilka miesięcy później, a dokładniej 21 maja roku 83, czyli 43 lata temu, wdrapała się na szczyt listy przebojów w USA. Zresztą nie tylko tam, to była pierwsza piosenka Bowiego, która osiągała szczyty po obu stronach Atlantyku.

0: The Police i Roxanne. Tytułowa bohaterka tej piosenki miała zostać spotkana przez Stinga w Paryżu, w dość interesującej dzielnicy, w której dominuje czerwony kolor. Ja już chyba kiedyś Państwu opowiadałem, jak to mogło wyglądać, to spotkanie. 10. Pan Michał Poklękowski zaraz w studiu, raporterski rok przed nami, a po nim hurt z załogą G.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo w kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
4: Ja ze starym.
5: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
6: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
15: MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami Szarze Dafe, Izraela w Warszawie. Chodzi o szokujące nagranie wideo. Uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Mieszkańcy coraz bardziej boją się drapieżników.
16: SK Rock. Raport.
15: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami Szarze Dafe Izraela w Warszawie. Przypomnę, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Dochodzi też do aktów przemocy. W studiu Jakub Krzyżak. Kuba, co sprawie mówi nasze MSZ?
17: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotyli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik Szarż Dafer Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu. My tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotyli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
16: To jest raport.
15: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiSu Jacek Kurski. Pobyt Zbigniewa Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, skąd później poleciał właśnie do Stanów Zjednoczonych. To porażka tej władzy, mówił Jacek Kurski.
18: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
15: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobro. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale także uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przeszedł ostatnio przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną boją się o swoje bezpieczeństwo, ale i też liczbę turystów, z których obecności w większości tam żyją.
4: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
7: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
15: Z mieszkańcami Polańczyka rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Co w takiej sprawie może policja oraz inne służby? Wrócimy nad Solinę w kolejnych raportach.
1: SK Rock Biznes.
15: Niemal 100 milionów złotych to łączna kwota długów ponad 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia, tak wynika z danych BIK Info Monitor. Niemal połowa tej kwoty to zobowiązania pozakredytowe, na przykład mandaty za jazdę na gapy czy nieopłacone rachunki za telefon albo internet. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych oraz rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, podaje dziś Rzeczpospolita. Rozpoczęło się szacowanie szkód w uprawach sadowniczych. W pierwszej kolejności komisje oceniają stan plantacji truskawek. Straty spowodowane przez tegoroczne przymrozki są znaczące, o czym informują stowarzyszenia plantatorów. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar to wydatek rzędu 3,62 zł, za euro płacimy 4,24 zł, za franka szwajcarskiego 4,63 zł i funt brytyjski, on kosztuje 4,90 zł.
1: Pogoda.
15: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze, w czasie burz możliwe krótkie ulewy. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu, w Tatrach może mocniej wiać.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: którego nazwa wzięła się od jednej z faz snu, Rapid Eye Movement, czyli R.E.M. Man on the Moon. 14 minut po 10. Zanim przejdziemy do kolejnej kultowej historii, czas na nową piosenkę Dave'a Grohla i spółki.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

sprzedawcy marzeń, zespół Myslowic. A teraz pojawi się na antenie zespół, którego historia mogła skończyć się dokładnie 20 lat temu. Lider zespołu Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, został te dwie dekady temu potrącony przez samochód, gdy przechodził przez ulicę. Podobno na pasach i na zielonym świetle. No i miał spore szczęście, bo po wypadku doszło u niego jedynie do złamania palca u nogi, no i ogólnego potłuczenia. Co go uratowało? No to, że w czasie wypadku w ostatniej chwili wykonał swój firmowy, znany ze sceny podskok, dzięki któremu nie trafił pod zderzak, tylko na przednią szybę, przelatując przez auto. Czasem więc warto być bardzo, ale to bardzo wysportowanym muzykiem. Oh my God. Kaiser Chiefs.

0: Evanescence, zespół, którym niektórzy złośliwi mówią, że Ameryki nie odkrył i nadal nie zamierza odkrywać. Sanctuary, tak nazywa się ich nowy album, który ukaże się 5 czerwca i to będzie kolejne wydawnictwo w tym klimacie, które wszyscy fani Emily i zespołu bardzo lubią. Ja tam się na takie zespoły jak Evanescence nie obrażam. No dobrze, za moment Jefferson Airplane, a potem będziemy świętować 60-lecie pierwszego występu, historycznego występu pewnego bardzo uznanego i ważnego dla muzyki gentlemana.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
4: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. SK Rock zakończyła drugą edycję konkursu dla młodych talentów muzycznych SK Rock Star. Zwycięzca, czyli zespół Flying Bison, to band z potężnymi riffami, pulsującym rytmem i wokalem, który niesie wszystko do przodu. To oni wystąpią w Czechach podczas tegorocznego międzynarodowego festiwalu Colors of Ostrava. A więcej szczegółów o zwycięzcach i na przykład ich podejściu do pizzy hawajskiej przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
6: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
7: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Jefferson Airplane w SC Rock. A teraz artysta, który jak każdy w zasadzie artysta musiał gdzieś zacząć. No i przeważnie tak to bywa, że początki każdej sztuki i występów na żywo u różnych artystów odbywają się w ich własnej szkole. Tak było z Bruce'em Springsteenem i zespołem, w którym był wokalistą. The Castiles. Tak nazywała się kapela, z którą 21 maja roku 66, więc dokładnie 60 lat temu Bruce debiutował w roli muzyka i wokalisty w swojej własnej Freehold Regional High School w New Jersey. Wszystkich pięciu członków zespołu, który wtedy debiutował, to byli uczniowie trzeciej klasy wspomnianej szkoły.

0: Ja wiem, że fani ostrej muzyki mogą pomyśleć o tym, że teraz trochę zwariowałem, ale to jest bardzo dobra rockowa piosenka. Dobry rockowy wałek z odpowiednim flow i ze znakomitą energią. Take Me Out ze Szkocji, zespół Franz Ferdinand. A teraz z Bydgoszczy, pan Michał Poklękowski w raporcie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, to ci muzycy, co to jest w ogóle? Money for nothing, granie na gitarze.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak. Zapraszam was na kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia, to w Warszawie. 4 osoby nie żyją, kilkanaście rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów charkowskiego, czernichowskiego, sumskiego i donieckiego na wschodzie i północy Ukrainy.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie. Od tego zaczynamy. Tak donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozie. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie najpewniej były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby.
5: To jest raport.
4: Ukraina w ogniu i kolejna niespokojna noc. 4 osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów charkowskiego, czernichowskiego, sumskiego i donieckiego na wschodzie i północy kraju. W ciągu nocy wystrzelonych zostało ponad 100 dronów, a także rakieta balistyczna. Miejscowości przyfrontowe zaatakowane zostały z wyrzutni artyleryjskich. Dużym echem odbiła się też ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz reporter Ołek Biłecki.
6: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek Biłecki.
4: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów sztuk papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. Teraz mężczyźni zniknęli.
7: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu. Złożył zażalenie 21 marca bieżącego roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
4: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Przez działania grupy w przestępczej państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ekspertami jej przygotowania byli niewątpliwie mieszkańcy Japonii, dla których była to prawdziwa ceremonia. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego w ramach wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie. Mówi Małgorzata Siedlaczek, współautorka wystawy Czas Samurajów.
8: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
4: Na miejscu zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Militaria, naczynia japońskie, drzeworyty, a nawet ogród suchego krajobrazu Zen. Wystawę na Zamku Lubelskim możecie podziwiać do 27 września.
1: Pogoda.
4: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze. W czasie burz możliwe są krótkie ulewy. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu, w Tatrach może mocniej wiać.
1: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Never Let Me Down Again, Depeche Mode w SC Rock. A teraz smutna różnica dla fanów zespołu, który za moment przyjeżdża na Mystic Festival do Gdańska.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 10 lat temu umierał ten, który grał na bębnach, na albumach Rust in Peace, na Euthanasia, na Countdown to Extinctions. No i to był człowiek, który w zespole Megadeth występował przez mniej więcej dekadę. Nick Menza. Nie ma go już wśród nas od 10 lat.

0: piosenkę, którą dla John Osborne napisali Eric Bazilian i jego kolega z The Hooters, czyli Bob Hyman. Eric kiedyś opowiadał o tym, że tych piosenek o Bogu to napisał więcej, ale ta stała się tą najsłynniejszą. One of Us. Przecudowne nagranie. John Osborne. Znaczy w jej wykonaniu Westerok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
6: Yo, it's Villa Amiga from Vancouver, him, and you're listening to Eska.

Summer Long to Kid Rock w ST Rock. A teraz zagram piosenkę, choć bohaterem będzie teledysk. Teledysk, który sprawił, że taki dość poważny, rockowy, teksański zespół zamienił się w popularną atrakcję w MTV. A wszystko przy pomocy dziewczyn i fajnej fury. 43 lata temu ZZ Top wypuścili w świat teledysk do Gimme All Your Lovin'. To taki teledysk, który był inny od standardowych w tamtych czasach. Zrywał z formułą, zespół coś tam gra, podczas gdy inne rzeczy się toczą. Tu jest konkretna fabuła. Historia, która dzieje się na zewnątrz, rozpoczyna się od sceny, w której pracownik stacji benzynowej naprawia jakieś tam auto, no i podjeżdża ten eliminator. Piękne auto. Zatrzymuje się i rozpoczyna się przygoda, w której trzy urocze damy w środku zabierają go na przejażdżkę. Polecam serdecznie. Jeden z lepszych teledysków z tamtych lat. Państwo sobie teledysk znajdą na SK Rock TV albo w internecie, na YouTubie, a ja po prostu zagram kawałek. Gimme All Your Lovin'.

0: kawałek, który do końca życia będzie mi się kojarzył jako ten młody, w sensie młodszy od tych kultowych rzeczy, które Państwu zwykle tu opowiadam, a przecież ta piosenka ma już też sporą historię. Chyba z 2 dekady temu powstała. Teenage Dirtbag i Witus Westerok. Za moment 12, pan Jaro mówi do usłyszenia. To koniec, jeżeli chodzi o czwartkowe kultowe, ale proszę się nie denerwować, jutro będą kolejne. Po 9 rano. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. Zatrzymane 2 przedszkolanki. Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jest zapowiedź szefa MON. Akcja służb w szkole w Olsztynie. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki.
8: SK Rock. Raport.
7: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 opiekunki zatrzymane. Do wyjaśnienia, to po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Tak, jestem.
7: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
9: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
10: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku. Podjęły reanimację niezwłocznie.
9: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
11: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
12: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj.
13: To zadowoleni byliśmy.
9: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
8: To jest raport.
7: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, a właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
14: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
7: Szef MON ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 178 osób, uczniów i pracowników.
13: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia, uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
7: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawowej numer 12 awaryjnie lądował balon.
1: Eskarok Biznes.
7: W tym roku inflacja Unii Europejskiej zwiększy się do nieco ponad 3% z wcześniej prognozowanych 2%. Jest to wywołane szerokim energetycznym związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W kwietniu tempo wzrostu płac było najniższe od września 2023 roku, napisali ekonomiści PKO BP w dzisiejszym komentarzu do danych GUS. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,4% w ujęciu rocznym i spadło o 1,3% w ujęciu miesięcznym. Kolejna obniżka. Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 23 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 2 zł, a oleju napędowego EcoDiesel o 50 zł na metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa także staniały.
1: Pogoda.
7: Dziś małe zachmurzenie i ciepło, przelotne opady deszczu głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami także burze. Temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14 stopni, a ciśnienie 1008 hektopaskali.

0: będę mieć dziś dla Państwa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest nowy utwór zespołu Muse. No tak, panowie zdani są z tego, że lubią sobie poszarżować trochę, poeksperymentować z dźwiękiem. No i tak też się dzieje na tej nadchodzącej płycie, bo już kilka fragmentów tego albumu nam udostępnili, chociażby utwór Cryogen, który w tym momencie zaczyna grać, a nowa płyta w całości już 26 czerwca. Muse!

0: Pewnie już wszyscy o tym zapomnieli, ale podczas tegorocznego finału meczu Super Bowl, tak, sporo zamieszania zrobił artysta niejaki Bad Bunny. Dał show, o którym było głośno i było szeroko komentowany ten właśnie występ, nawet przez amerykańskiego prezydenta. Mhm. I tak trochę w cieniu tego występu był zespół Green Day, który przecież też trafił się ten przywilej, by zagrać parę kawałków podczas finału tegorocznego Super Bowl. Niemniej tym występem przypieczętowali swój status gwiazdy, bo co jak co, ale byle kto tam nie występuje. Po prostu. 21 Guns i Green Day to już za nami w SC Rogna. Teraz z Ameryki przenosimy się do innego kraju. Strachy na lachy przed nami.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: To był Cider Festerok, czyli zespół pochodzący z południowej Afryki. No ale kiedy stwierdzili, że ich muzyka ma potencjał, no to wyprowadzili się do Stanów, by tam robić karierę. No i coś mi się wydaje, że była to dobra decyzja, bo z poziomu południowej Afryki tak mocno, mam wrażenie, by się to nie rozwinęło. A potem jeszcze nagrali ten cover, który stał się wielkim hitem na całym świecie. No i proszę bardzo. Zespół Cider stał się taką, no, globalną gwiazdą, chyba można powiedzieć. Careless Whisper i Cider to już za nami w Ester Rock. 25 minut do 13 nam pozostaje, chwila przerwy. Po niej wracamy m.in. z Counting Crows.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Aśka, już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje.
3: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
4: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdzie.
2: Muzyk Metallica na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
3: Pajda chleba ze smalcem 30 zela, kubeczek frytek 45 zł.
4: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Ester Rock.
5: W Ester Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Ester Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Ester Rock.
1: Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Chciałbyś zrobić sobie fotkę z jednym z najważniejszych muzyków historii rocka? Zapomnij. Paul McCartney postawił sprawę jasno i wytłumaczył, dlaczego kategorycznie odmawia robienia selfie, gdy fani zaczepiają go na ulicy. Jak mówi ex-Beatles, w dzisiejszych czasach to rzeczywiście coś radykalnego. Skąd taka radykalna decyzja? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
8: Skrock. Radar.
10: This is Noel Gallagher from Oasis.
11: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
12: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To był zespół Color i Bloodline w Ester Rock. Zespół z kraju słonącego, z takich unikalnych krajobrazów, wulkanów, gejzerów oraz lodowców, czyli z Islandii. No ale sporo też czasu panowie spędzają w Stanach, gdzie powstaje ich muzyka. No i teraz właśnie do Stanów się wybieramy. Kolejna ekipa jest z Nowego Jorku i w tym roku minie 25 lat od ich płytowego debiutu, od premiery albumu Is This It, która w 2001 roku zrobiła oj tak sporo zamieszania na rynku. Ciekaw jestem, czy podobne zamieszanie wygeneruje ich siódma płyta, która ukaże się w czerwcu. Poczekamy, zobaczymy, jak to mówią. The Strokes przed nami. You Only Live Once.

0: To była Edyta Bartosiewicz w Esterok. No i fragment płyty Dziecko, która za parę dni będzie obchodzić swoje urodziny. A data premiery jest bardzo łatwa do zapamiętania, ponieważ ta płyta zatytułowana Dziecko ukazała się 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. To był 97 rok, więc za chwilę 29 lat minie od premiery. Skłamałam. Edyta Bartosiewicz zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Zakaz wjazdu do Polski i reakcja MSZ w sprawie izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Awaryjne lądowanie awionetki na Bemowie. Mamy nowe informacje w tej sprawie. Wyglądem przypominają kredki w raporcie Nowy Sącz i nietypowe kosze na śmieci.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek jednak doniesienie od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Do tematu wrócimy.
5: To jest raport.
3: Izraelski minister bezpieczeństwa ma zostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
6: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
3: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
7: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu działania prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
3: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz? Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci i dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tym problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłestuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
8: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
9: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
8: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
10: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 metrów sześciennych na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
8: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tak zwane miasta gąbki w erze tak zwanej betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Wyglądem przypominają kredki. Mają uczyć, jak segregować odpady. W Nowym Sączu pojawiły się nietypowe kosze na śmieci. Mieszkańcom pomysł się podoba.
2: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
5: I pomoże to w segregacji śmieci?
2: Oby.
11: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
12: Bardzo fajne. Myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, żeby na to bardziej zwracać uwagę.
13: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
3: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach, w przyszłości będzie ich więcej. Być może na wszystkich 25 osiedlach.
1: Pogoda.
3: Czwartek z małym zachmurzeniem, przelotne opady deszczu, głównie po południu, w centrum i na wschodzie. Możliwe także burze. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie.

0: Jeszcze będzie przepięknie. To też tytuł tego pierwszego tomu biografii Tomka Lipińskiego. Jeszcze będzie normalnie. To z kolei tytuł tomu drugiego, jeżeli chodzi o tę autobiografię, która właśnie się ukazuje na rynku. No i serdecznie Państwu ją polecamy też, bo to kawał dobrej lektury. Chyba nie muszę nikogo o tym przekonywać. Tomek Lipiński i zespół Tilt już za nami w ST Rock. 11 minut po 13, czwartkowe, wczesne popołudnie 21 maja, to niezmiennie w kalendarzu. Michał Cieślik się kłania Państwu, no i poleca w tej drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W tej godzinie będę miał dla Państwa prezenty, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć i usłyszeć na żywo zespół Fun, Love and Criminals. W tym trochę już zmienionym składzie, ale zawsze warto to sprawdzić. No to proszę być blisko radia, bo będą zaproszenia do przejęcia. A już teraz Violet Grow 595 w ST Rock.

był perfekt w Esterok. Wyspa, drzewo, zamek. No tak, wczoraj i przedwczoraj żyliśmy koncertem i po koncerte Mety w Polsce. Przypomnę, w ramach tej świeckiej muzycznej, koncertowej tradycji Robert Trujillo i Kirk Hammett wzięli na warsztat klasyk perfektu i podjęli próbę, tak to ujmę, odśpiewania Chcemy być sobą. Jak wyszło, no każdy już oceni we własnym zakresie. Ja mam pewne pytanie z tym koncertem związane, a właściwie z Robertem Trujillo, bo koszulkę miał na sobie z logo pewnego znanego zespołu. Podpowiem od razu, że nie była to Metallica. I to jest właśnie moje pytanie konkursowe. Koszulkę z logo jakiego zespołu miał basista Metalliki podczas tego wtorkowego występu w Chorzowie? A jeżeli ktoś mi udzieli prawidłowej odpowiedzi, no to w zamian otrzyma bilet na dzisiejszy w Krakowie albo jutrzejszy w Warszawie. Koncert zespołu Fun Loving Criminals, to już jak kto woli, gdzie komu będzie łatwiej i bliżej. Więc czekam na głosówki z odpowiedzią na konkursowe pytanie. No i bilety na Fun Loving Criminals czekają na Państwa. A w tak zwanym międzyczasie posłamy Héroes del Silencio. Entre dos tierras, przed nami Westerok.

0: Burn It Down. I Linkin Park w ST Rock. Pół godziny do 14 nam pozostaje. Padło pytanie konkursowe w kontekście tego wtorkowego koncertu Mety w Chorzowie. Pytałem o koszulkę z logo jakiego zespołu miał basista Metaliki podczas tego właśnie występu w Chorzowie. Nie wiem, czy pan Grzegorz był, ale na pewno wie, co to była za koszulka.
1: Cześć, Grzegorz z tej strony. No, basista Metaliki miał oczywiście koszulkę Black Sabbath.
0: I oczywiście, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. To była koszulka z logo Black Sabbath. A pan Grzegorz będzie się jutro bawił na innym koncercie, na koncercie Fun Lovin' Criminals w Warszawie. Dobrej zabawy życzę.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

To była grupa Inhaler i Night Call. Inhaler, czyli zespół syna Bono w coverze utworu pewnego francuskiego muzyka ukrywającego się pod pseudonimem Kawiński. Inhaler już za nami, a teraz tak poetycko się zrobi, ktoś mógłby powiedzieć, bo tekst kolejnego utworu jest zarazem tekstem wiersza słynnego polskiego poety, kojarzonego często z twórczością dla dzieci, ale często też pisał ważne i mocne teksty, takie jak na przykład ten do Prostego Człowieka, to jego tytuł. Tym poetą oczywiście był Julian Tuwim, a przed nami zespół Akurat.

0: To był Slade, Westerogi, Far, Far Away. No już nie tak daleko znowu, dosłownie chwila pozostaje do 14 i do kolejnego raportu Westerog. A nie ma dla nas najnowsze wiadomości, a ja potem będę miał dla Państwa Pink Floyd, no i do tego jeszcze kolejne zaproszenia na koncert Fun Love and Criminals. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być blisko radia po 14.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Tragedia w internacie w Szczecinie. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Grozi mu 25 lat więzienia. Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom na Białołęce.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
9: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
7: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.
10: To jest raport.
7: Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. A szczegóły zna Bartek Łojewski.
11: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
7: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrodzili siłową interwencję. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. A na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
4: No nie było komu, tak, w związku z czym ja.
12: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu na spokojnie?
4: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
12: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
4: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
12: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
1: Eskarok Biznes.
7: Ogniska afrykańskiego pomoru świń u Trzody Chlewnej, pierwsze w tym roku w Polsce, poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. Choroba pojawiła się w tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim w stadzie liczącym ponad 21 tysięcy zwierząt. Znamy jutrzejsze ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 48 groszy, benzyny 98 7 zł 6 groszy, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla spadną w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 się nie zmieni. Kraków, jednym z najbardziej dojrzałych hubów technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła o 5% rok do roku, głównie w dużych międzynarodowych firmach, wynika z najnowszego raportu o branży IT w Krakowie.
1: Pogoda.
7: Czwartek lekko zachmurzony, nieco wietrzny, ale ciepły. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 23, stopień niżej w Lublinie i Białymstoku. 21 kresek w Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie i Łodzi, a 20 w Olsztynie, Opolu i Poznaniu. Chłodniej tylko nad morzem i w górskich kotlinach, tam od 11 do 16 stopni. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze.

0: To był zespół Huba Stangi, The Reason w SC Rock. I już 12 minut po 14 i już jesteśmy w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Dzień dobry, Michał Cieślik, do 15 zapraszam. No a jutro koncerty w warszawskiej Stodole, dziś w Krakowie w klubie Kwadrat pojawią się Fun Lovin' Criminals. Absolutna legenda i autorzy wielkiego hitu Scooby Snacks, doskonale Państwu znanego chociażby z naszej anteny. Przyjeżdżają do nas już w zmienionym składzie, ale myślę, że zawsze warto ich sprawdzić, zawsze dają radę. Wspominałem o tym wielkim hicie Scooby Snacks, który na pewno zabrzmi dziś wieczorem na koncercie w Krakowie. I jeżeli ktoś chciałby posłuchać tego właśnie utworu na żywo, no to mam kolejne podwójne zaproszenie, tym razem na koncert w Krakowie. To skoro przy tym Scooby Snacks jesteśmy, jeżeli ktoś mi wymieni w głosówce, którą wyślę na naszym Messengerze do mnie, tytuł przynajmniej jednego filmu, z którego sample, innymi słowy fragmenty dialogów, zostały wycięte do tego właśnie kawałka, no to taki prezent ode mnie otrzyma podwójny bilet na koncert w Krakowie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja podpowiem, że są tylko dwie możliwości, jeżeli chodzi o tytuł tego filmu, z którego sample zostały włączone do tego wielkiego hitu Scooby Snacks. No i proszę Państwa, czekam na głosówki w tej sprawie, jeżeli ktoś dzisiaj

0: O, nerób tyle hałasu. To był zespół Madame Westerok, zespół, który jak wiadomo powstał w Krakowie, czyli w mieście, gdzie dzisiaj trochę hałasu wydaje mi się narobi zespół Fun Loving Criminals. Przypomnę, dzisiaj wieczorem w klubie Kwadrat koncert tego zespołu, a ja mam dla Państwa podwójny bilet na ten właśnie koncert. Pytałem o tytuł przynajmniej jednego filmu, z którego sample albo fragmenty dialogów, jak to woli, pojawiły się w tym wielkim hicie Fun Lovin' Criminals z Kubi Snacks. No i pan Łukasz. Pan Łukasz chyba wie.
1: W sprawie Fun Lovin' Criminals cytaty, które zostały użyte z filmów, to oczywiście Pulp Fiction i Wściekłe psy.
0: A chodzi między innymi o ten cytat. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Panie Łukaszu, gratuluję. Podwójny bilet na Fun Lovin' Criminals w Krakowie wędruje do pana. Udanego koncertu. All My Life. Foo Fighters przed nami, Westrock.

0: No właśnie, to jeszcze takie małe a propos, z którym polskim klasykiem poradzili sobie najlepiej według państwa. No lista się wydłuża, wehikuł czasu, Dżemu, Kocham Cię Kochanie Moje, Manamu, Czy Chcemy Być Sobą Perfektu, czyli Robbie Kerk i ich wariacje na temat wspomnianych kawałków zaprezentowane podczas trzech ostatnich koncertów Mety w Polsce. Jak tak dalej pójdzie, tak sobie myślę, może niedługo starczy na płytę coś w stylu kawery zebrane, ale nie wiem, czy byśmy unieśli taki ciężar gatunkowy właśnie. Dżem i wehikuł czasu to już za nami w SC Rock. 23 minuty do 15 nam pozostają. Lux Torpedę jeszcze zmieścimy w tej godzinie. O, tak miało być chyba.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji. Mm-hmm.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak, zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Na chorzowskim koncercie grupy Metallica publiczność usłyszała kultowy przebój z repertuaru Perfektu. Wykonanie legendarnego Chcemy Być Sobą przez ikonę światowego metalu zyskało wielki rozgłos. Patrycja Markowska odniosła się do tej muzycznej niespodzianki, ujawniając równocześnie reakcję Grzegorza Markowskiego na to całe wydarzenie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To była Lux Torpeda i lubię się w ST Rock. A propos, lubię. To określenie adekwatne do uczucia, jakim darzę ten kolejny utwór, tylko jakoś tak ciężko pogodzić mi się z faktem, że to mocno dojrzała relacja, bo już 20-letnia, tyle w czerwcu skończy ta płyta kanadyjskiej grupy Billy Talent. I mimo, że to już końcówka maja i lato za pasem, gdzie niegdzie dziś w naszym kraju może dominować taki jesienny krajobraz, tak mówią prognozy, no a ten numer też może komuś kojarzyć się z jesienią. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami.

0: Small Town Boy. No i Paradise Lost z własną wersją wielkiego hitu lat 80. No i tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, a jutro o tej porze to my się będziemy dopiero witać, bo jak wiadomo, część ekipy, w tym Dawid, który za chwilę Państwa przejmie, rusza na podbój Aten w ramach naszego epickiego City Breaku w stolicy Grecji, którego, przypomnę, główną atrakcją jest koncert Iron Maiden, więc polecam się Państwu jutro od godziny 15 w SC Rock. Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem kolumna Zygmunta.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Stawrosz to męskie imię, które nie ma odpowiednika w języku polskim, pochodzi od rzeczownika stawrosz, czyli krzyż. Christos to odpowiednik Krzysztofa.
3: Sisos, Christos, co wyście mnie tu zrobili?
4: Powtórz, a Christos z tobą będzie jechał.
5: No właśnie, a Stavros to właściciel stawu rybnego. To nie jest tak, że jak słuchasz, ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
3: To nie będzie Ziętaranos, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros,
4: Ziętaros, Ziętaros.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
8: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. W raporcie pilny apel o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Teraz Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Za chwilę szczegóły.
9: SK Rock. Raport.
8: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W tej sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
10: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
11: To opiekunki czy dyrektor?
10: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
8: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a mieszkańcy Ząbek są w szoku.
12: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
13: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
11: Wielka tragedia.
14: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
15: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
8: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
9: To jest raport.
8: Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. O sprawie Grzegorz Mnich.
16: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
17: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
16: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
8: Teraz pilny apel o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Do resortu zdrowia zwracają się lekarze i władze województwa szpitala specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i tłumaczą, że coraz częstsze używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy, zaznacza Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
18: To jest wprowadzenie w błąd. To jest narażenie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
8: A w Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Jak nie turyści z Półwysłupu Arabskiego, to może Anglicy i Irlandczycy. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się bowiem w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców wysp, informuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
19: W tym sezonie jeden z największych operatorów europejskich ma w swoim katalogu po prostu wyjazdy do Zakopanego. Wśród palemek Afryki Północnej, na wprost dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii i niepolskiego pochodzenia.
20: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
21: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości, bo to są i Litwini, i czort wie kto. Nawet słuchając, jak rozmawiają między sobą, to ciężko jest wyłapać, jaki to język. A z nami rozmawiają po angielsku.
22: Jeszcze czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
19: Węgrów, Słowaków, Czechów i nadbałtyckich krajów, mieszkańców mamy coraz więcej i to widzimy.
8: W tym sezonie przez konflikt na Bliskim Wschodzie górale nie spodziewają się wielu gości z Półwyspu Arabskiego.
1: Pogoda.
8: Czwartek nieco zachmurzony, ale ciepły. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 23. Stopień niżej w Lublinie i Białymstoku. 21 kresek w Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie i Łodzi. A 20 w Olsztynie, Opolu i Poznaniu. Chłodniej nad morzem i w górskich kotlinach. Tam od 11 do 16 stopni. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
23: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kruszyńska raportuje.
24: Dzień dobry.
23: Pan Koszewski kręci.
24: Dzień dobry.
23: A ja jestem Zygmunt i będę waszą asystentką. Przyjmuję głosówki, odbieram telefony i już się można do mnie dobijać. I niech będzie rock and roll. Pięknie zapraszamy. Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: to YouTube, Radio SK Rock. A za moment na naszej antenie zespół Nickelback, ich nowe dźwięki, które dobrze rokują. Nowe dźwięki, ale stary czat. Oczywiście czat, Kroger. A u Państwa czadowo dzisiaj? Halo, halo, Messenger?
1: Dawidku, Dawidku, opowiadaj, co tam u Ciebie, co robiłeś od rana.
0: A daj Pan spokój!
1: Mów, co tam u Ciebie?
0: Wody dzisiaj nie mam w mieszkaniu, ani zimnej wody, ani ciepłej.
1: Co tam się wydarzyło?
0: A nie wiem, administracja poleciła, żebyśmy sobie wcześniej przygotowali wiadra i garnki z wodą i powiem Państwu, umyć się garnkiem to jest gimnastyka.
1: Także
0: w jednym

0: Dzień dobry, witamy Zygmuncie, kochany. Pozdrawiam, Tomek z Otwocka się kłania i po prostu, skoro chcesz, żeby z tobą rozmawiać, to zadzwoniłem, udało mi się. Ale nie zabrałeś mnie na wycieczkę jutro, żebym pojechał z tobą na Ironów. Historia moja jest taka, że z Ironami to w 86 na Torwarze byłem po raz pierwszy. Tak to bywa. Jest cudownie, pozdrawiam cię, miłego dnia.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Systemowy Down w Radiu SK Rock, a w lipcu na żywo na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w weekend na Stadionie Olimpijskim w Atenach Iron Maiden i ruszamy ze słuchaczami na epickiej serii T-Break i z tej okazji Klaudia nas pomalowała. Ania, widziałaś?
1: Widziałam.
0: Zaniemówiłaś?
1: Zaniemówiłam,
0: to
1: naprawdę.
0: To było słychać.
1: Tak, to jest artyzm najwyższej klasy.
0: Tak, a to było wyjście z mojej strefy komfortu, ale Klaudia, muszę ci przyznać, to była absolutna sztuka.
2: Dużo gadałeś, ale nawet byłeś cierpliwy przy tym malowaniu.
1: To trzeba zobaczyć.
0: Skomplementowała mnie i pocisnęła w jednym zdaniu. To jest niesamowite. Ale zamieniła mnie i Ziętarę w boskie posągi. Proszę zerknąć na naszego Instagrama, to zapowiedź naszego City Breaka. I proszę się z nas pośmiać. Na Instagramie. A w radiu już za chwilę raport.
3: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
4: Ja pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
5: No jeszcze. To jest, wiesz.
4: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale powiedz, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatles?
5: Ta załza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna.
4: Ojej, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie?
5: Czas apokalipsy?
4: Nie, film, wiesz, piosenkami, które Beatlesu.
5: Good Morning Vietnam?
4: Nie, film, który napędzają musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki...
3: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
7: Uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
2: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju. Rodzicom, właścicielom aptek i przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. A o planach wydania kieleckiej wersji kultowej planszówki poinformowano dziś w Muzeum Zabawek i Zabawy.
6: SK Rock Sport.
2: Sukces Polki w Paryżu po bardzo trudnym i długim boju jest awans Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6-7-5. Mecz trwał 2 godziny i 24 minuty. Zonda Krypto usunięta z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków. To decyzja Rady Miasta Częstochowy. Przegłosowano też, by Jacek Magiera patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł na 10 kwietnia w wieku 49 lat. Propozycja, któremu obiektowi ma patronować Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta rozcięte torami kolejowymi. Lokalizacja też nie jest trafna, bo obok planowana jest budowa nowego stadionu piłkarskiego, mówił przed głosowaniem radnych prezes Rakowa Wojciech Cygana.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock, piosenka napisana do serialu Rooster, a ja ostatnio przypomniałem sobie film 300, tak przed wylotem do Aten na koncert Ironów chciałem poczuć ten starożytny klimat i usłyszeć zdanie przechodniu: idź i powiedz wsparcie. A wczoraj całkowicie przypadkowo przechodziłem obok radiowego studia po 21 i usłyszałem, co się działo w Człowieku z Metalu. Przechodniu, idź i powiedz wsparcie. Nie wiem, co powiemy. Nie wiem, co powiemy, ale już wiem, co zaśpiewamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kres.
1: I to też kres tej godziny. Kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania, ale jeszcze dużo dobrego przed nami i wiadomość od pani Małgosi z naszego Messengera. Cytuję. Witam, panie Dawidzie. Ja z takim wnioskiem. Życie takie smutne. Łódź taka szara. Można prosić o wiadomości pełne wyłącznie dobrych newsów? Pozdrawiam serdecznie. Pani Małgosiu, po godzinie 16 od siebie obiecuję tylko dobre wiadomości. Ale o 16 będzie różnie, ale pani pozwoli, że przeżyjemy to razem. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.

0: jest Eskanok.
1: Jest decyzja szefa MSWiA. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Sukces lubelskich lekarzy. Jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza. Ma silny aromat i wysoką zawartość cukru. W raporcie kaszubska truskawka.
2: Eskarok. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwir szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
4: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
3: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
1: Według danych globalnej flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
2: To jest raport.
1: W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
5: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłej go rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
1: Mówił Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, i dodaje, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. A szczegóły zna Bartek Ważny.
6: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
2: Słuchacie raportu w SCR.
1: Na koniec jeszcze kaszubska truskawka. To wyjątkowe owoce o silnym aromacie i wysokiej zawartości cukru. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
7: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra i dla nas, plantatorów, i dla konsumentów.
1: Mówił Nikodem Kostuch, plantator truskawski z Chmielna. Warto dodać, że truskawka kaszubska była pierwszym owocem w Polsce, który w listopadzie 2009 roku zdobył prestiżowy certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej.
0: Pogoda.
1: Czwartek z małym zachmurzeniem, po południu przelotne opady deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami także burze. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni, najcieplej dziś w Warszawie i Rzeszowie 23, a najchłodniej nad morzem i w górskich kotlinach, tam od 11 do 16 stopni. 21 Kresek w Bydgoszczy, w Kielcach, Szczecinie i Łodzi, a 20 w Olsztynie, Opolu i Poznaniu.

0: Polska. To jest kolumna Zygmunta w SROK.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. Trochę nieświeża, proszę mi wybaczyć. Ja dzisiaj nie miałem wody w bloku i myłem się garnkiem. Nie martw się, pisze Ania. U mnie podobnie, też nie było wody. Pani Aniu, ja nawet sikałem w robocie, bo nie chciałem zostawiać gruzu w mieszkaniu. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za zrozumienie. Pozdrawiam i zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ludzie są dziwni. I dobrze, bo dzięki temu jest weselej. A teraz będzie mocniej, bo kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i w tym tygodniu kopalnia okolicznościowa, kopalnia metalikowa, bo emocje po koncercie powoli opadają. Wczoraj jeszcze niektórzy z Chorzowa wracali, ale dzisiaj już na szczęście dojechali. No i dojechali z pięknymi wspomnieniami, a jest co wspominać. No i w końcu ktoś pobił Dawida Podsiadło. Dawidzie, jak się z tym czujesz?
2: Czuję się wspaniale.
0: Bo Dawid został pobity nie tak dosłownie, tylko tak frekwencyjnie. Bo na Stadionie Śląskim na Metalice pojawiło się około 90 tysięcy osób. Niektórzy mówią, że prawie 90 tysięcy, Metallica mówi, że ponad 90 tysięcy. I ten metalowy tłum dostał pełen przekrój metalikowej setlisty od Creeping Death przez Master of Puppets po Nothing Else Matters. No ale jako, że jesteśmy w kopalni, to nie zagramy takiego hita, tylko wykopałem dla Państwa utwór na koncertach wykonywany rzadko, w Polsce nigdy. Utwór z filmu Mission Impossible, niech wybrzmi głośno. Utwór I Disappear, Metallica w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, mówi Agnieszka. Nie mieć wody to jest mały pikuś, naprawdę. Jeżeli w moim bloku wyłączą prąd, to nie działają przepompownie. W związku z tym nie mam ani prądu, ani wody. A do tego, ponieważ w naszym bloku nie ma gazu, to do tego nie działa mi mikrofalówka, ani piec. Siedzę po cienku, bez wody i bez herbaty. Właśnie chciałam się dowiedzieć, czy przebijesz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. Eskirok.
2: W Eskirok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.

0: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: far away from me.
1: Tak daleko. Mimo, że będziemy sobie słuchać tego numeru w podróży, no ale głównie będziemy słuchać Ironów. Jutro lecimy do Grecji na Iron Maiden i nasz Krzysiu, czyli człowiek od zadań specjalnych, napisał, czy wziąć mi kąpielówki radiowe. No i odpowiedziałem, że wziąć, i zapytał, ale jaki rozmiar? No i mogłem odpisać, no jaki rozmiar, żeby wszystko zakryć. Największy! Ale państwo mnie znają i wiecie, że ja to bardziej SK. A to jest SK Rock i w SK Rock za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina.
3: Rock. Nie pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
4: No to jest, wiesz.
3: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale powiedz mi, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatles?
4: Ta załza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna.
3: Ojej, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie?
4: Czas apokalipsy?
3: Nie, film, wiesz, piosenkami, które Beatlesu.
4: Good Morning Vietnam?
3: Nie, film, który napędzają musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki...
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
2: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie A1 do odwołania. Zamknięta jest trasa w kierunku Gorzyczki. W rejonie miejscowości Mekanów pod Częstochową doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ciężarówka przewożąca gaz zderzyła się z ciężarówką transportującą pojazdy. Służby proszą o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy obecnych na miejscu.
5: To jest raport.
6: Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na tam budowę drogi. Okoliczni mieszkańcy są oburzeni.
7: Tak nie powinno to wyglądać. To, co dzisiaj jest, to wygląda jakby za Bieruta, kiedy wywłaszczano ludzi, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
6: Mówiła nam pani Ewa, a miasto nie odpowiedziało na pytanie naszego reportera o termin wyburzenia budynku.
5: SK Rock Sport.
6: Matty Cash, 13. Polakiem z europejskim pucharem. Aston Villa, której barwy reprezentuje, pokonała wczoraj w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. Jako pierwszy z Polaków znaczący sukces w kontynentalnych zmaganiach odniósł Zbigniew Boniek. W 1984 roku z Juventusem Turym wywalczył nieistniejący już puchar zdobywców pucharów oraz Super Puchar Europy, a w 1985 roku Puchar Europy. Teraz piłkarska jest ekstraklasa i mecz sezonu dla Zagłębia Lubin. Jeśli wygra w ostatniej kolejce w Białymstoku z Jagiellonią, zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Będzie to najważniejsze spotkanie w tym sezonie, nie ukrywał obrońca miedziowych Damian Michalski, a pierwszy gwizdek w sobotę o 17.30. Na koniec jeszcze cross zielonogórskim. Do 10 czerwca trwają zapisy do biegu Parszywa 12. Do pokonania będzie 12 km, a najgorszy ma być ostatni.
8: To jest bardzo długi podbieg, męczący, to jest ten podbieg ostatni do willi. No natomiast jak się ma 11 km w nogach, no to on się robi jeszcze bardziej męczący niż na taki wypoczęty organizm, więc to łomocze niewątpliwie, ta końcówka.
6: Mówiła Lena Pilonis, organizatorka zmagań, a cross zielonogórski 20 i 21 czerwca.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock, a za chwilę na naszej antenie Bon Jovi i Oasis, bracia Gallagherowie, pewnie niepocieszeni, bo ich klub bez mistrzostwa, no ale wielkie gratulacje dla Arsenalu. No ja jestem kibicem United, ale nie będę małostkowy. Arsenal mistrzem Anglii, gratulacje i gratulacje dla Aston Villa za Ligę Europy. Wspominała wam o tym Ania w raporcie. No a skoro już tak gratulujemy, to niech będzie. Jeszcze gratulacje dla Jara i wszystkich fanów Lecha Poznań, Lech Poznań, mistrzem Polski. A dlaczego składam te gratulacje z opóźnieniem? No bo przynajmniej mam pewność, że wszyscy wytrzeźwieli.
1: Ty, ale łatwo jest tak ty co?
2: Nie przeklinaj!
0: Wojtek z Robertem, już wystarczy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Halo?
1: O, dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj razem trochę czasu spędzimy. Ty za konsoletą, ja za kółkiem. Moje uszy są gotowe. Pozdrawiam.
0: No i prawidłowo. Jedziemy razem jeszcze godzina kolumny Zygmunta. Zaczniemy od raportu o 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
2: Łukasz Bąk.
4: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Niebezpieczne zderzenie ciężarówek na A1. Jedna z nich przewoziła gaz. Policja chce zmian w prawie. Chodzi o przepisy o obronie koniecznej. Ponad 150 propozycji. Nauka bez tajemnic na Politechnice Gdańskiej.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.

0: Ciągnik. Uwielbiam ten ciągnik, ale już teraz z ciągnika wskakujemy do taksówki. Halo?
1: Cześć, Zygmunt.
0: Cześć.
1: Jestem kierowcą taksi w Oławie.
0: Okay.
1: Słucham SK Rock codziennie.
0: Dobrze.
1: No i oczywiście ciebie.
0: Moja mordeczka.
1: Udanej podróży do Ironów, do Aten.
0: Ale miło, bardzo dziękuję, brachu.
1: Pozdro.
0: Pozdrawiam, a państwu obiecuję, że cały wyjazd, cały epicki City Break pokażemy wam na naszych social mediach. No ale żeby nie było, że tylko pitolimy, że lecimy, że ze słuchaczami lecimy, to może szybciutko powiedzmy też o tych, którzy przylecą do nas. Fun Loving Criminals już przylecieli. Dzisiaj Kraków, jutro Warszawa. W przyszłym tygodniu do Warszawy przyleci zespół Garbage. Na początku czerwca Gansi w Gliwicach, a kilka dni później na Narodowym Foo Fighters. I teraz w kolumnie Zygmunta. Foo Fighters.

0: jako reprezentant taksówkarzy słuchających Eski Rock również pozdrawiam i myślę, że razem z kolegą z Oławy możemy was zawieźć do tych Aten, jakby się okazało, że nie wiem, że na samolot się spóźnicie czy coś. Tam zrobimy tam z 10% rabatu, no może 15 i dogadamy się.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Editorsi w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SKRO. Kto utwór Siuga? Odrobina cukru, żeby państwo nie posnęli. A jutro o tej porze to już będzie weekend. A co się dzieje dzisiaj o tej porze? Pani Aniu, halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie.
0: Cześć.
1: Ja mam dzisiaj na sobie koszulkę AC/DC i właśnie wracam z pracy i w samochodzie jest gorąco jak w piekle. Pozdrawiam.
0: Czarna koszulka w taki ciepły dzień, a do tego informacja, że ja dzisiaj nie miałem w bloku wody i trudno się było umyć. Jezu, to się unosi taki zapach, że ja się dziwię, że państwo jeszcze nie uciekli. Proszę, nie odchodźcie, bardzo proszę. Don't leave, proszę państwa. Jeszcze pół godziny i kończymy. Pół godziny do końca kolumny Zygmunta i za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Aśka, już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje.
4: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
3: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdziesz. Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
4: Pajda chleba ze smalcem 30 zela, kubeczek frytek 45 zł.
3: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Gruszyńska, zapraszam. Nawet kilkaset milionów złotych, tyle mogą wynieść straty po pożarze sprzed tygodnia w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Kruścinie. Śledczy rozważają dwie wersje zdarzenia.
7: Zwarcia instalacji elektrycznej albo też podpalenia.
6: Mówiła Lilianna Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy. Zakład jest nieczynny.
5: To jest raport.
6: Był agresywny, nie słuchał poleceń, sąsiadom groził zabawkowym pistoletem. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu po tym, jak próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przedmioty przez okno.
8: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. 24-latek został zatrzymany do dalszych czynności.
6: Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji, a o dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd.
5: SK Rock Sport.
6: Dokumenty podpisane. Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych. Miasto sprzedało 86% akcji klubu.
9: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Lukas Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
6: Mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
10: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
6: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. I jeszcze Żużel. W sobotę broniący tytułu Bartosz Zmarzlik będzie walczył o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa, drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Przed rokiem był tu najlepszy.
2: To jest kolumna Zygmunta.

0: tu wycia Dashcraft w Radiu SK Rock. Rysiek śpiewał Heavy News, a ode mnie żadnych ciężkich newsów, żadnych smutnych newsów. Taka była prośba pani Małgosi z Łodzi i obiecałem, to słowa dotrzymuję. Skupmy się zatem na tych dobrych wiadomościach. Nosowska ogłosiła trasę koncertową, podobno wyjątkową, podobno intymną, a zespół Nothing But Thieves zaprezentował nowy numer. Nothing But Thieves bardzo mnie kiedyś imponowali, a czym zaskoczyli teraz? Przekonacie się po kolumnie, bo nowy numer Nothing But Thieves pojawi się w programie Radar. A będzie też coś dla fanów New Order i Smashing Pumpkins. Radar po kolumnie, gorąco polecamy.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: Wydarzenie z biciem rekordów Polski 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie. W centrum, na wschodzie i na Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. 20 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum i na Lubelszczyźnie. Chłodniej nad morzem, od 14 do 18 stopni. W nocy możliwe zanikające burze i przelotne opady deszczu na Mazurach i Kujawach oraz w rejonach podgórskich Karpat. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w Małopolsce, na Podkarpaciu, a na zachodzie i nad morzem. Także ciepło. Jutro bez opadów w całym kraju i ciepło. Temperatura od 18 do 23 stopni.
2: SK Rock Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego o swoje własne życie obawiają się muzycy z Bruce'a Springsteena. Pojawią się też dwie ważne informacje od Grety Van Vliet.
2: SK Rock.
3: Drodzy Państwo, no, ja się nie spodziewałem takiej pogody. Będzie pięknie, natomiast zanim pięknie, to jeszcze ostro i to od razu w radarze. Proszę bardzo, to Scar Tissue, Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do dziewiątej. Ale żeś mnie zagotowała dzisiaj normalnie.

0: You.
1: Każdy miał albo ma takiego znajomego, który na wszystko narzeka. I to właśnie o tym jest ten numer. Z drugiej strony, z punktu widzenia pana Bono z formacji U2, to my, fani, też musimy być tak postrzegani, bo też trochę narzekamy. No nie ukrywam, że doszukamy trochę dziury w całym, bo fani U2 dostali w tym roku dwie nowe epki, całkiem sporo nowych kompozycji, ale mówiąc szczerze, ani ta pierwsza, mocno wojenna, taka polityczno-społeczna, i ta druga, taka bardziej świąteczna i bardziej jednak, no w końcu wydana w Wielkanoc, nie, bardziej ludzka, mam wrażenie, że to nie jest to YouTube, do którego my się przyzwyczailiśmy. Dlatego też dwa tygodnie temu pan Bono powiedział wprost: jesteśmy w studio i nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem, który ma wybrzmieć na scenie, bo tam właśnie żyje YouTube. I po takiej zapowiedzi, czego chcieć więcej?

to I Want It All, West Rock. Pytanie, czy Bruce Springsteen także chciał mieć wszystko, bo póki co to wykazał się niesamowitą lekkomyślnością. Drodzy Państwo, nie sądziłem, że aż taką wielką. Pamiętacie, kiedy pan Bruce Springsteen ogłaszał swoją trasę koncertową Land of Hope and Dreams? To 20 koncertów, które rozpoczęły się w marcu. Powoli ta trasa koncertowa się kończy, natomiast przerażające jest to, co dzisiaj mogliśmy przeczytać w Daily Mail, ponieważ dzisiaj w tej gazecie opowiedział o tej trasie koncertowej Steven Van Zandt, czyli człowiek, który towarzyszy Springsteenowi i zespołowi E Street Band od wielu lat na scenie. I jak mówi, tematyka trasy jest wyraźnie polityczna i pojawia się wiele pogróżek, w tym gróźb śmierci. Jak mówi, zwykle zawsze się coś zdarza, ale tym razem jest tego coraz więcej. Ja przypominam te słowa samego Bruce'a Springsteena, który powiedział, że ta trasa koncertowa to nie będzie zwykła trasa, ale to będzie wręcz wiec polityczny przeciwko Donaldowi Trumpowi. Stąd moje ogromne zaskoczenie, dlaczego oni są zaskoczeni, że tak to się dzieje, kiedy wsadza się kij w te polityczne mrowisko. Van Zandt jeszcze dodał, że z tego powodu oczywiście zdecydowali się wzmocnić ochronę podczas koncertów, no ale żartów nie ma, jak mówi FBI i inne służby naprawdę obserwują sytuację i są wyjątkowo czujne, zresztą słusznie. Jak mówi na koniec, chcemy, żeby fani byli bezpieczni i czuli się swobodnie, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zapewnić dodatkową ochronę. I tak sobie myślę po tym wszystkim, że warto, drodzy Państwo, zawsze tak sobie myślę pod kątem muzyków, oddzielać tę muzykę od polityki, jeśli człowiek nie wie, co może się wydarzyć, albo sobie nie zdaje z tego sprawy.

0: Ja się w pełni podpisuję pod tym, co napisali recenzenci Classic Rocka. Napisali, że Royal Republic w pełni przyswoili sobie moc disco i nie boją się jej używać. To kraina czarów rock'n'rollowego boogie. Oj tak, no bo w końcu panowie stworzyli fikcyjny zespół The Blast Beaters. No i sięgnęli po tę klasykę disco z repertuaru Shocking Blue, wypuszczając Venus. Piękne, drodzy Państwo, to chwile są. Polecam bardzo serdecznie także teledysk nagrany w samochodzie, oczywiście szwedzkim. Bardzo pięknie to wszystko wygląda, bo panowie mają twarze, jakby nie bali się takich zespołów jak Mayhem, jak Crate of Filth, jeszcze kilka innych, tam gdzie maluje się twarze na biało. Polecamy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, to co ci muzycy, co to jest w ogóle, money for nothing, granie na gitarze.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak, zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

dzisiaj pojawiły się smutne wieści z obozu Grety Van Fleet, a właściwie od patronki zespołu, czyli Gretny Van Fleet, która zmarła w wieku 95 lat. To pewien perkusista kiedyś się wspomniał, że jego dziadek podwoził go na rąbanie drewna do Gretny Van Fleet. I kiedy lider zespołu Greta Van Fleet, Josh Kiszka, nalegał wtedy na usunięcie N ze słowa Gretna, wtedy stworzył nazwę zespołu, która uzyskała aprobatę samej Gretny i tak zaczęła się ta wyjątkowa historia. Historia Grety Van Fleet, która trwa w najlepsze, dlatego że jeszcze do niedawna wydawało nam się, że ten zespół będzie kończył swoją działalność ze względu na to, że Jake Kiszka, czyli lider tego zespołu, skupia się na innym swoim pobocznym projekcie, czyli formacji Mirador. Niemniej dzisiaj nas zaskoczyły informacje o tym, że Greta Van Fleet wystąpi w legendarnym nowojorskim klubie Bowery Ballroom i tam pojawi się już 27 maja. Czekamy, bo to za 6 dni. To ma być mocno intymny i kameralny koncert, który przygotowali muzycy Grety Van Fleet. Pytanie, co przygotowali? Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To ich Highway Tune w Esce Rock.

0: I pomyśleć, że dźwięki z tej płyty już w przyszłym roku będą świętować swoje 20-lecie. Mam nadzieję, że muzycy formacji H-Blocks przygotują coś bardzo wyjątkowego, by promować i przypomnieć album Open Letter to a Friend. Jeszcze do tego tematu świętowania na pewno będziemy wracać się bliżej przyszłego roku.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie przypominajki postanowił przyszykować dla nas zespół New Order. Zerkniemy także na dzisiejszą zapowiedź, intymną zapowiedź od Kasi Nosowskiej. Ale zanim to wszystko, wróćmy wspomnieniami do tego, co działo się jeszcze dwa dni temu w Chorzowie. Panie i panowie, to oczywiście Metallica. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To druga godzina naszego czwartkowego radaru.

Drodzy Państwo, jak siedzę na tym miejscu od 9 lat, nie spodziewałem się, że dożyję takiego momentu, że będę opowiadać o powrocie formacji Republika. To jest tak kultowy zespół w moim życiu, że proszę sobie wyobrazić, że naprawdę długo czekałem na ten moment. Specjalne projekty w ramach Moja Krew, Twoja Krew już w tym roku potrójnie. Przypominam, że tak nazywał się także ten film dokumentalny, który wypuściło BBC 40 lat temu, kiedy opowiadali o jarocińskiej scenie lat 80. No i wraca projekt Moja Krew, Twoja Krew. 19 lipca zagrają panowie w Jarocinie, 8 i 21 sierpnia w ramach męskiego grania. I żeby było wszystko jasne, to

nie oznacza żadnego powrotu Republiki. Zresztą panowie mówią wprost, nie ma z nami Grzegorza i nie będziemy udawali, że jest. Jest nas trzech i nigdy nie będzie nas więcej. Nigdy nie będziemy robili castingów na nowego wokalistę czy autora tekstów i nie będzie żadnych nowych piosenek. To jest rzecz oczywista. Jak mówią na koniec, gramy, aby dopisać jedynie kolejny rozdział historii naszego zespołu. No i przyznam się, drodzy państwo, że dla mnie zawsze Republika to był po prostu Grzegorz Ciechowski. Oczywiście o panu Krzywańskim, Ciesielskim i Bioliku nie zapominam, ale do końca życia będę pamiętać historię z Jarocina, kiedy to trzeba było opanować tłum. No i Grzegorz okazał się ważnym liderem wtedy i na kolejne lata. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy takich wielkich powrotach, to przyznam państwu szczerze, że nie wiem, czy słuchaliście wczoraj naszego spotkania w Radarze, kiedy sięgaliśmy po kompozycję Hexagons, która jest jednym z dwóch singli, które zapowiada nowy Muse. Bo przyznam szczerze, że kompletnie nie wiem, co mogę myśleć o tej płycie, bo każdy singiel brzmi zupełnie inaczej, chociaż gdzieś tam ten punkt wspólny jest. To Cryogen z ich najnowszej płyty. No i czekamy na kolejny singiel, który będzie opowiadać tę fantastyczną historię prosto z kosmosu. To nowy Muse.

Gdyby tak popatrzeć, drodzy Państwo, na muzykę ostatnich 30-40 lat, to można by powiedzieć, że tylko kilka nazwisk stało producencko za największymi płytami, najważniejszymi muzycznymi akcentami ostatnich kilku dekad. To na początku na pewno pan Budźwik, który między innymi stał za sukcesem albumu Nevermind Nirvana, ale także stał za Green Dayem, za albumem 21st Century Breakdown i jeszcze za kilkoma innymi bardzo ważnymi płytami, także związanymi z formacją Garbage. To także pan Raskulinecz, to także Rick Rubin, to także w ostatnich latach Andrew Watt. I to są osoby, które mocno zdefiniowały tak naprawdę muzykę rockową i w ogóle muzykę ostatnich lat. Dlatego dosyć mocno zaskoczyły nas słowa lidera formacji Smashing Pumpkins, który postanowił, że znów wejdzie do tej samej producenckiej rzeki z panem Budźwikiem już znów po ponad 30 latach. Panowie weszli do studia, popracowali, no i czekamy na efekty. Jak mówi Billy Corgan, nagraliśmy jedną piosenkę. Jest tworzona do konkretnego celu, którego jeszcze nie mogę ujawnić. Utwór jest naprawdę świetny i właściwie gotowy. Powiedziałbym, że w 98% skończony. Jak tylko będziemy wiedzieli coś więcej, to oczywiście trzymając rękę na radarze, będziemy sięgać po nowe dźwięki od zespołu The Smashing Pumpkins. A skoro już jesteśmy przy nich, to zagrajmy jeden z piękniejszych numerów spod ręki pana Corgana. To Disarm.

0: nie ukrywam, że ostatnio zastanawialiśmy się, co będzie się działo w tym roku z Kasią Nosowską w kontekście kolejnych planów. No, wiemy, że podcast ma się całkiem nieźle, podobno książka powstaje, no ale muzycznie pani Kasia Nosowska postanowiła nas zaskoczyć, dzisiaj ogłaszając swoją jesienną trasę koncertową. Nosowska XXX, a te X-y, drodzy państwo, dotyczą tych 30 lat, 3 dekad jej solowej działalności. A przed nami wyjątkowa trasa koncertowa, która, jak mówi sama artystka, będzie bardzo intymna, bardzo osobista, jak zapowiada, będzie bliski i intensywny, jak rozmowa, która zaczyna się od pamiętasz, a kończy na to, co dalej. Bo to takie małe podsumowanie, w końcu wszystko zaczęło się te 30 lat temu mniej więcej, kiedy rozpoczęła się trasa koncertowa i płyta Puk Puk. To było, drodzy państwo, 95 rok, no i Kasia Nosowska postanowiła przypomnieć tę swoją nieoczywistą, artystyczną część, bardziej elektroniczną, bardziej brzmieniowo eksperymentalną, bo jestem przekonany, że Kasia Nosowska jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa. A muzycznie będzie nas zaskakiwać już jesienią, czy to w listopadzie w Warszawie i we Wrocławiu, czy w grudniu w Gdańsku, w Krakowie i w Warszawie ponownie.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

to nowość od formacji Europe, to wielki powrót po wielu latach tego zespołu. A propos wielkich muzycznych powrotów, no to będzie raczej rozczarowanie dla wszystkich fanów, chociaż znajdą się też tacy, którzy 17 lipca pobiegną do sklepów, by sięgnąć po wyjątkową kompilację. Panowie z New Order postanowili połączyć swoje dwa kultowe albumy, czyli The Best of New Order z 94 roku i The Rest of New Order z 95, a to oznacza, że tak naprawdę te dwa albumy The Best Of zostaną nam dostarczone jeszcze raz z niepublikowanymi wcześniej remiksami. To wszystko będzie przygotowane na nowo, no i fani będą mieli czego posłuchać już 17 lipca. Natomiast złośliwi by powiedzieli, że to taki odgrzewany kotlet odgrzewanych kotletów. No tak to bywa czasami w ten niezbyt przyjemny poniedziałek.

0: Jak to czasami niewiele trzeba, by napisać tak genialną kompozycję, którą swoją drogą napisał brat Arnold, gdy miał zaledwie 15 lat i napisał ją z nudów na lekcji matematyki. Dzisiaj już brata Arnolda, czyli wokalisty formacji Three Doors Down, nie ma z nami, ponieważ odszedł po długiej chorobie kilka miesięcy temu. Natomiast formacji Three Doors Down jeszcze, a propos jego ewentualnego nowego rozdziału, na pewno będziemy się przyglądać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Stawrosz to męskie imię, które nie ma odpowiednika w języku polskim. Pochodzi od rzeczownika Stawrosz, czyli krzyż. Chrystos to odpowiednik Krzysztofa.
3: Sisos, Chrystos, co wyście mi tu zrobili?
4: Powtórz,
5: a Chrystos z tobą będzie jechał.
4: No właśnie, a Stawros to właściciel stawu rybnego. To nie jest tak, że jak słuchacz ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
3: A nie będzie Ziętaranos, Ziętaros.
1: Sześć na dziewięć. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykują dla nas muzycy formacji Yes. Zagramy także nowość od Nothing But Thieves. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co tam w końcu pani Agnieszka znalazła. A bądźmy szczerzy, pani Agnieszka szukała naprawdę długo, no i w końcu się udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00 na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Gdybyście pytali, kiedy zapraszam, to pani Agnieszko, kiedy?
10: Teraz!
0: No i tak do 9:00.

Nie ukrywam, że nasza wyobraźnia a propos powrotu formacji Journey została dosyć mocno rozbuchana jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mówiono o tym, że jest duża szansa, że Steve Perry wróci do koncertowania. Natomiast później było zdarzenie z rzeczywistością, bo Steve Perry zabrał głos mówiąc: plotki o moim powrocie do zespołu są po prostu nieprawdziwe i chciałem je delikatnie uciąć. No ja nie wiem, czy to było delikatne ucięcie, natomiast przed nami ci, którzy bez wątpienia chcą koncertować, chcą wydawać płyty, chcą zaznaczyć swoją obecność na światowej scenie muzycznej. I taką osobą jest córka Dave'a Grohla, pani Violet, która szykuje się na 29 maja, by zaprezentować swój debiut. Debiut, który brzmi mniej więcej tak.

Wielkich tras koncertowych tego zespołu już nie będzie, biorąc pod uwagę stan zdrowia Briana Maya, o czym ostatnio wspomniała jego żona. Ale są też tacy artyści, którzy cały czas walczą, mimo chociażby 81 lat na karku. I taki artysta jak John Anderson, czyli wieloletni wokalista formacji Yes, przyjedzie do Polski chociażby właśnie na dwa koncerty. Czekamy na to wydarzenie naszego Napoleona, jak mówili o nim koledzy z formacji Yes. Pod szyldem John Anderson and The Band Geeks. Pan pojawi się już m.in. 8 października i 10 października. Czekamy na tą wizytę, czy to w Poznaniu, czy w Zabrzu. To będą piękne chwile. Zresztą w Yes też sporo się dzieje. Wspominałem o tym, co dziać się będzie wydawniczo i majowo, i czerwcowo, bo tych płyt będzie naprawdę sporo. Także Yes szykuje nie żaden odgrzewany kotlet, ale pełnoprawną płytę. 24 studyjny album, który 12 czerwca będzie miał swoją premierę i nazywać się będzie Aurora. A my przypominamy te dźwięki, za które pokochaliśmy lata temu ten band.

0: To pan Thomas, czyli gitarzysta formacji Måneskin. Formacji, która pewnie wróci niebawem, skoro ma takie problemy finansowe, jak twierdzą włoskie media, a ta informacja pochodzi bezpośrednio od zespołu, a dokładnie od pana Alessandro, który jest ojcem basistki pani Wiktorii i jednocześnie jest administratorem firmy zarządzającej prawami do wizerunku marki i koncertami zespołu Måneskin. I on twierdzi, no, że są problemy finansowe i zespół musi się odbić. No i coś czuję, że te solowe kariery, co po niektórych muzyków tego zespołu, zostaną szybko zamknięte po to, żeby wrócić do zarabiania w macierzystej formacji.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Darłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Piękna klasyka od Van Halena, ale skoro to jest radar, to tak się często składa, że sięgamy po nowości na antenie Eski Rock. I dzisiaj czas na taką nowość od Nothing But Thieves, od zespołu, który wraca z, jak to twierdzą, z orzeźwiającą energią. Podobno jest to powrót do tych wczesnych, surowych, porywających brzmień gitarowych, do których panowie nas przyzwyczaili przy okazji także tej kompozycji Evolution, o której za chwilę będzie mowa, także ta muzyczna mowa. Zresztą sam zespół przy okazji tej kompozycji mówi, że to utwór, który nie przejmuje się zbytnio ostatecznością. Jak mówią, myślę, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz cenniejsze i zdecydowanie jest to coś, do czego jesteśmy przyciągani. Wspominają panowie, zapowiadając tę nowość. To Nothing But Thieves, to Evolution po raz pierwszy w Esterok.

0: Mam wrażenie, że to jest piękny wstęp do tego, co dziać się będzie za kilka chwil na antenie Jeski Rock. To Lullaby, to wyjątkowa kołysanka od pana Roberta Smitha z formacji The Cure. A już za kilka chwil Krzysia Górniak, czyli Krzysztofa Górniak, polska gitarzystka, jazzowa kompozytorka, aranżerka i producentka. Już za kilka chwil w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego poznamy to, co w duszy muzycznej u pani Krzysi gra. Więcej już za kilka chwil w Jeski Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj i polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak. Zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, właściwie nie mojego, jak zwykle, tylko mojego gościa, gościni dzisiaj. Proszę Państwa, ze mną i z Wami Krzysia Górniak.
2: Witam serdecznie.
3: Wziąłem sobie informacje z Twojej strony internetowej, żeby nie było. Króciutko, polska gitarzystka jazzowa, kompozytorka, producentka, aranżerka, filozofka, która tworzy muzykę ilustracyjną, posiada własny styl i jest rozpoznawalna dzięki ciepłemu, dojrzałemu brzmieniu, a w dużym skrócie osoba z topu polskiej sceny jazzowej, więc to dla mnie ogromny zaszczyt.
2: Dziękuję bardzo, jest mi miło.
3: Bardzo się cieszę, że w tej audycji mamy okazję do tego, żeby sobie czasami zderzyć te światy, bo jazz na dobrą sprawę wcale tak daleko od muzyki rockowej nie leży, ale jednak jest to zupełnie inna filozofia grania, inna filozofia tworzenia muzyki, inne emocje temu towarzyszą, no ale każdy z nas kiedyś się wychowywał na muzyce i całe szczęście, że tobie też te kawałki rockowe chyba, zwłaszcza za młodu, towarzyszyły, prawda?
2: Oczywiście muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji. I też wyśmienitych harmonii, łączenia po prostu instrumentalnej, takiej może kompozycyjnej myśli, szerokiej harmonii, no bardzo ciekawych przejść. No to jest wszystko, myślę, że muzyka jest jedna tutaj, nie możemy jej tak bardzo rozgraniczać na gatunki. To się stało chyba później w latach 90., kiedy zaczęliśmy tak mocno je rozgraniczać. Ale wcześniej myślę, że było bardziej tak swobodnie. Po prostu muzyka.
3: No teraz tego tak dużo się zrobiło, jakoś mamy zawsze potrzebę szufladkowania. No ale porozmawiajmy sobie w takim razie o kawałkach twojego życia. Myślę, że w ogóle zaczniemy od propozycji związanej z twoją szufladą, z tym, co już zgromadziłaś na swoim koncie, a tego dorobku muzycznego jest całkiem sporo. Czym chciałabyś się przedstawić naszym słuchaczom i w ogóle od czego zacząć tę audycję?
2: No może tak opowiem od płyty funkowej, która powstała w 2004 roku, ona chyba będzie najbliższa słuchaczom. To była płyta Ultra i tak dość mocno przebojowo wtedy weszłam na rynek, bo zagrałam z Kubą Badachem taki przebój Orange i potem taki utwór Silver, tam była świetna sekcja rytmiczna z Wojtkiem Pilichowskim, Piotrem Remiszewskim, więc no ciekawe to było w tamtym czasie, ale oczywiście najbardziej mi zależy na tym, co robię w tej chwili i przez te lata moja muzyka ewoluowała z takiej bardzo zadziornej właśnie dziarskiej gitary też właśnie na przesterach w stronę powiedziałabym smooth gitary ilustracyjnej, przestrzennej. No i moja ostatnia płyta to jest Krzysia Górniak String Orchestra. Podsumowanie z 15-20 lat mojej pracy twórczej, bo na tej płycie jest kilka kompozycji z moich ostatnich czterech płyt.
3: A jakbyśmy mieli teraz zagrać, zaprezentować jeden z twoich utworów, to w którą stronę pójdziemy?
2: Ja to bym najbardziej chciała, żebyśmy zagrali Sea Salt on My Lips. To jest utwór z mojej ostatniej płyty. Rozpoczyna się takim mocnym akcentem smyczków z gitarą, taki góralski trochę wstęp, ale sam utwór jest o żeglowaniu. To jest o tym, jak pływasz po oceanach i sól morska osadza się na ustach. ustach od morskiej bryzy i dlatego jest taki tytuł. Zresztą ten utwór jest na trzy i on tak jakby swobodnie płynie, możemy z nim płynąć, żeglować.

0: proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj dla niektórych być może niespodzianka, zaskoczenie, ale obiecuję Wam, że to będzie naprawdę bardzo dobra audycja. Krzysia Górniak, czyli wybitna gitarzystka jazzowa. No i kolejny kawałek z tego, co sobie przypomniałaś, z tego, co zaproponowałaś nam i proponujesz w dzisiejszych wspomnieniach Twoich muzycznych. This is not America, czyli kawałek być może przez niektórych znany przede wszystkim z kina.
1: To jest właściwie jeden z najważniejszych utworów, który łączy brzmienia rockowe z subtelnością właśnie gitary jazzowej, skomponowany przez Pata Metheny'ego i Davida Bowie. To jest taka współpraca, no powiedziałabym, nadzwyczajna i sam utwór też świetny. Został napisany do filmu Sokół i Koka z 1985 roku. To jest taki tekst Bowie napisał, oglądając fragmenty tego utworu, który jakby wskazuje na kryzys amerykańskiej tożsamości. I tutaj nawet bym powiedziała, że współcześnie można powiedzieć, że jest bardzo aktualny w Ameryce. No ale w ogóle dla nas też no, można tutaj poszukiwać różnych głębszych znaczeń w tym utworze. Oprócz tego no, wspaniała gitara Pata, piękna kompozycja. Zresztą ja jestem... No oczywiście wielką fanką Pata Metheny'ego. Wychowałam się na jego gitarze, więc no, mam szczególną przyjemność tutaj zapowiedzieć ten utwór.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Wracamy, proszę Państwa. Przypominam, to są Kawałki mojego życia. Kolejny utwór w naszej pięknej playliście na dziś. Dire Straits, Money for Nothing. Czyli też zespół, który często jest wskazywany szczególnie przez gitarzystów.
2: Tak, bo tutaj Mark Knopfler, zresztą on... Nie tylko jako gitarzysta Dire Straits, ale też swoje płyty solowe później wspaniałe wydał. No, gitarzysta bardzo szczególny, gra kciukiem, gra ręką. Wiele rzeczy tam się dzieje właśnie z takiego bezpośredniego dotyku w struny i stąd jest ten feeling, ten time. Szczególnie tutaj Money for Nothing jest świetny riff, no wielki przebój, prawda, wszyscy go znamy, pamiętamy, ale jest też tak właśnie zagrany z takim pazurem i taką jednocześnie miękkością, bo to jest jedno i drugie, no uważam, że świetny utwór. Słowa fajne, też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę dwóch robotników, panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, co to są za, co to ci muzycy, co to jest w ogóle, money for nothing, granie na gitarze. Takie potoczne powiedzenie o tym, że to przecież nic wielkiego.
1: A nam też tak mówią w radiu. Przychodzą sobie rano, gadają głupot.
2: No właśnie, tak.
1: No
2: więc tutaj mamy podobną, zrobił z tego taki trochę prześmiewczy utwór, ale jednocześnie mówi się też, że on krytykuje MTV. Ja nie wiem, i tak i nie. To jest, można i z jednej strony na to patrzeć w sposób taki, że to mogłoby znaczyć, że zbyt łatwo jest niektórym po prostu dostać za nic. Może, no, status bym teraz powiedziała, tak zwanej gwiazdy, to za tym idą pieniądze i odwrotnie. Czasami właśnie bez takiego wsparcia medialnego to nie jest takie proste.
1: Ciekaw jestem, ile zarobili na tym utworze. Ale już nie ciągnijmy tematu, posłuchajmy.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Przypominam, Krzysia Górniak, czyli gitarzystka jazzowa. Jeszcze o ten styl takiego jazzowego stylu życia troszeczkę cię podpytam później. Teraz przejdźmy, żebyśmy się nie rozpraszali. Kawałek, który zapowiedziałaś mi poza anteną, że tutaj będzie piękna historia i ja na nią czekam. Europe, The Final Countdown.
1: To jest utwór, to naprawdę. To jest 82 rok, o ile pamiętam. Nie wiem, to byś mnie musiał tutaj...
0: No, jak się pomyliłaś, to sobie ludzie sprawdzą.
1: Nie, nie chyba 86. Już pamiętam, to jest 86. Tak? Dlatego, że ja miałam wtedy 12 lat. To wszyscy mogą wiedzieć, ile mam teraz. To nie jest takie ważne.
0: Okay.
1: Natomiast...
0: 18.
1: Natomiast to był utwór, który no, wtedy był ogromnym przebojem. Wielki przebój. 86 rok wszyscy to nucili. Leciał w radiu non-stop. I ja miałam plakat wokalisty zespołu Europe nad łóżkiem czy nad biurkiem, bo pamiętam do tej pory ta miłość platoniczna trwała rok. Potem został zdjęty na rzecz, chyba już później nie wieszałam żadnych tego typu plakatów. No i w tamtym czasie po prostu wszystkie nastolatki kochały się wokaliście. Natomiast teraz z perspektywy czasu, jak sobie odsłuchałam ten utwór, mówię, no bo to tak miałam wrócić do swoich początków, to wydaje mi się jednak bardzo, bardzo kiczowaty, choć bardziej chyba stylistycznie po prostu cały ten zespół był po prostu świetnym produktem, ale nie wiem, na ile oni byli tak w pełni rockmanami. Myślę, że jednak tutaj to już jest...
0: Ale myślisz, że od początku byli szyci na miarę?
1: Żeby ja myślę, że trochę byli, tak widać. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że tam jest jednak taka tak w tle coś, taka energia. Natomiast sam utwór i też tekst jest fajny, no bo oni lecą z Ziemi na planetę Wenus i to jest ostatnie odliczanie, więc sam pomysł i no, bardzo dobry utwór.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Kawałki mojego życia, Krzysia Górniak razem z nami w studiu ESC Rock. Sting, tutaj już będzie bardziej dostojnie. Englishman in New York.
2: Ja właśnie Stinga bardzo lubię z tamtego czasu, kiedy grali z nim, no dla mnie to był jego najpiękniejszy skład, właśnie Branford Marsalis, Manu Katché, Mino Chielu i Kenny Kirkland na fortepianie. Uważam, że to był zespół wybitny i to słychać właśnie między innymi w tym utworze. To jest o pisarzu Quentinie Crispy i takim ekscentryku właśnie. To był Anglik w Nowym Jorku i tutaj Sting no, zarówno brawurowo wykonał, napisał tekst przepiękny, który nam wpada właśnie, żebyśmy byli be yourself, no matter what they say. To jest też takie, może być manifest współczesności, nieważne co powiedzą, bądźmy sobą. Ponadczasowy kawałek, tak myślę. No i świetna solówka Branforda Marsalisa, no to wiadomo, to jest...
1: Jakby nie podlega dyskusji. Dobrze, posłuchajmy sobie wszyscy wspólnie, przypomnijmy ten utwór.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
13: Jesteśmy na półmetku w kawałkach mojego życia. Toto. Rosanna.
14: Toto. To jest zespół, który składał się z wybitnych też osobistości.
13: W ogóle szeroki skład. Oni
14: bardzo, tak. Nie? Oni w różne strony, ale ten utwór 1982 zasłynął ze szczególnego bitu perkusji. Mówi się Rosanna Beat i perkusiści się uczą specjalnie tego bitu. Ten utwór dostał aż 6 nagród Grammy. To jest też to świetne solo. Tu Steve Lukather zagrał na samym końcu. Ale uważam, że jeden z ważniejszych utworów w ogóle w historii muzyki.

0: Nie będę łapał cię za słówka, przypominam, Krzysia Górniak z nami w SC Rock. Powiedziałaś jeden z ważniejszych utworów, no to ciekawy jestem, co tutaj usłyszymy. Prince, Purple Rain.
1: Prince to wielki ekscentryk i on swoją twórczością przez te lata, no dla mnie był... Nie lubiłam wszystkiego, co on robi, mimo że był taki, chyba nadal jest taki uznawany, nie wszystkie utwory mi pasowały, to jest taka, natomiast ten jest, myślę, że to jest świetna kompozycja, szczególnie w wersjach koncertowych. Ja miałam szansę usłyszeć ten utwór na żywo na Openerze wiele lat temu, to chyba było ponad 10. Na pewno, to musiał być rok 2010, dlatego że ja później skomponowałam taki utwór Purple Love, inspirowany trochę Purple Rain Prince'a, który znalazł się na mojej płycie Feelings w 2012 roku i dlatego też ten utwór mi jest szczególnie drogi, bo cudowna wersja koncertowa zapadła mi bardzo głęboko w pamięć, także ten koncert.
0: 2011, tej twoje Google
1: podpowiadasz,
0: czyli jakby dobrze celowało.
1: Tak, bo ja pamiętam, że ja to skomponowałam i potem od razu wydaliśmy w 2012 roku.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I teraz zupełnie inny świat od Prince'a, od tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. Bruce Springsteen nam się pojawia w rozkładówce. Streets of Philadelphia, czyli jeden z ogromnych rockowych klasyków, no ale postać, która funkcjonuje zupełnie inaczej, inaczej gra, te koncerty inaczej wyglądają. Opowiadaj.
2: No to jest artysta bardziej intymny w tej wersji, bo Streets of Philadelphia to jest, no, moim zdaniem taka bardzo intymna opowieść, też pod zamówienie, bo pod film Philadelphia z Tomem Hanksem i w roli głównej, i tam jest jakby opowieść zminimalizowana, tylko wokal, on idzie z takim podkładem, teledysk jest bardzo znaczący i no, opowiada o wykluczeniu. To są ważne tematy właśnie w tamtym czasie. To jest rok 94 i też właśnie wtedy oni mówili o epidemii AIDS, o problemach społecznych. No w ogóle Bruce Springsteen jest taki właśnie dość mocno
1: zaangażowany.
2: Zaangażowany, tak. Jego muzyka jest zaangażowana.

0: szybciutko ten czas nam ucieka, no ale niestety jak w dobrym towarzystwie spędzamy czas i jeszcze do tego słuchamy doborowej muzyki, to tak to bywa. Pink Floyd, kawałek numer 9. Przypominam, że Krzysia Górniak dzisiaj jest bohaterką kawałków mojego życia. I mówiłaś, że ten kawałek musi się pojawić.
1: Musi, bo tu jest niesamowite solo Davida Gilmoura. To jest w ogóle moim zdaniem utwór, gdzie gitara no śpiewa, osiągnęła taki mistrzostwo, no mistrzostwo tak, ale mistrzostwo, bym powiedziała, emocjonalne, dotyka wręcz, bym powiedziała, że jest, no głęboko się osadza w naszych ciałach. No Pink Floyd, no wiele nagrał wspaniałych utworów, niemniej jednak dla mnie jako gitarzysty, no ten jest ważny, to jest The Division Bell, ich płyta, coś z 94 roku, no i polecam cały album, no ale szczególnie ten utwór.
0: To przypomnij jeszcze tytuł, bo chyba nie padło.
1: Marunet.
0: Tak jest, potwierdzam.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Strasznie posmutniałem, ponieważ już czas na wielki finał. Przypominam, Krzysia Górniak, wybitna gitarzystka jazzowa. Bardzo się cieszę, jeszcze raz ci dziękuję, że się pofotygowałaś, że wpadłaś do Eski Rock, że sobie troszeczkę przygotowałaś notatek. Przypomniałaś, jak to kiedyś wyglądały te twoje inspiracje muzyczne. I wspominałaś też o tym, że jakby twoje utwory, twoje kompozycje to zazwyczaj są ilustracje. Zazwyczaj to jest same instrumentale tak zwane. Ale miałaś wiele współprac na swoim koncie i między innymi na koniec też coś z twoim udziałem i ze słowami.
2: Tak. W 2008 roku nagraliśmy taką płytę Garden of Love z Szymonem Pejskim, który jest wokalistą, ale tam był bardzo ciekawy skład muzyków, którzy później ze mną wystąpili na płycie Emotions już właśnie w instrumentalnej mojej wersji. Natomiast tu w Garden of Love mamy świetne gitarowe też wejście, dość mocny utwór. Ten, który wybrałam, to jest 17 twarzy, 17 faces i myślę, że naprawdę warto go teraz przypomnieć na zakończenie, bo jest to super granie.
1: Dziękuję ci pięknie. Przypominam, Krzysia Górniak spędzała dzisiejszy wieczór w SC Rock. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.